Nastaw się na chillout.

0: jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Like coming, I feel like talking.

0: Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście Oświcie wracamy na Targówek Fabryczny i jesteśmy przy Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek. Wracamy do tego wątku teraz już z Moniką Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Od razu wyjaśnię dźwięki otoczenia. Tym razem rozmawiamy w parku, w przestrzeni zielonej przy Centrum Kultury i Aktywności. Tutaj będzie słychać trochę samochody i będzie słychać zraszacz. Ale to super, bo chciałam też oddać w takiej sferze dźwiękowej to, jak to otoczenie teraz wygląda. Tutaj oczywiście ludzie pracują, są, będą chodzić dookoła nas. Jest tu pięknie, zielono. Monika, ty przyjeżdżasz tutaj teraz codziennie. Czy tobie już spowszedniał ten widok, czy nadal się zachwycasz?
2: Nadal się zachwycam. Jest tu naprawdę przepięknie. Wokół willi, o której wspomniałaś, w której mieści się Centrum Kultury i Aktywności, jest przepiękny drzewostan, stary. Bardzo dużo zieleni, trawy, ale chcę nawiązać do tych dźwięków, o których wspomniałaś wcześniej, że one pięknie oddają charakter tego miejsca, bo znajdujemy się na ulicy Siarczanej 6 w dzielnicy Targówek Fabryczny i to jest rejon przemysłowe. Właściwie przed wojną i po wojnie, w czasach PRL-u znajdowały się tutaj wielkie fabryki, przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że tutaj właśnie tętniło to przemysłowe serce Warszawy.
1: Siarczana, nieprzypadkowa nazwa ulicy. Wcześniej tutaj znajdowały się fabryki. Jakie?
2: To prawda. Między innymi fabryka płodów chemicznych założona przez Ludwika Hirschmana i Jana Chryzostoma Kijewskiego. Historia tego przedsiębiorstwa ma swoje początki w 1822 roku. Początkowo miała swoją siedzibę na Solcu, ale z powodów sanitarnych właściciele tego przedsiębiorstwa zostali zmuszeni do przeniesienia go na Targówek Fabryczne. I można powiedzieć, że to było pasmo, jakby to te przenosiny były przyczynkiem bardzo fajnych zmian, które tutaj zaszły. Fabryka, a także właśnie willa, w której fabrykanci ówczesni podejmowali decyzje dotyczące właśnie rozwoju tego przemysłu chemicznego, właśnie się mieściła na ulicy Siarczanej 6. I tak jak powiedziałaś, ta nazwa nie jest przypadkowa, nawiązuje właśnie do historii tego miejsca. Tutaj oprócz tej willi zabytkowej, nazywanej przez większość okolicznych mieszkańców willą Kijewskiego, znajdują się też drewniaki, pieszczotliwie nazywane siarczankami. I to są drewniaki, w których mieszkali pracownicy tej fabryki. Ale oczywiście to nie jest jedyna fabryka. Była tutaj też wytwórnia wód gazowanych Orężady i dużo, dużo innych miejsc, na przykład Huta Szklana, huta, która wytwarzała szklane opakowania właśnie na produkty z zakładów płodów chemicznych. Więc mieściło się to naprawdę bardzo, bardzo dużo fabryk, zakładów. W takich chwilach po prostu intensywnego rozwoju mieszkało tutaj kilkanaście tysięcy osób. Natomiast później z powodu decyzji urbanistów i władz PRL-u ta liczba populacji się znacznie zmniejszyła.
1: Zanim o wysiedleniu z tych przestrzeni, to nie chciałabym, żeby nam jedna rzecz uciekła, więc zrobię taką pineskę. Czy chcesz mi powiedzieć, że to stąd wyjeżdżała ta orężada w szklanych butelkach, którą ja za moich czasów ona była za 50 groszy w sklepach, ale to jeszcze wcześniej, dużo, dużo, dużo wcześniej to mój dziadek, pradziadek mogli taką orężadę pić.
2: Tak, tak. Tutaj była właśnie produkowana. Ja tylko powiem tak, że ta historia jest naprawdę wspaniała i ona jest opisana w książce Historia znikania Targówek Fabryczne. Ta książka jest dostępna w naszym Centrum Kultury i Aktywności. Można tutaj przyjść, przeczytać. Jest tu właśnie opisana historia pani Jolanty Wasilewskiej, córki właściciela wytwórni wód gazowanych. Można tutaj przyjść, można tę historię przeczytać, ba, można ją też odsłuchać na YouTubie, na kanale Centrum Kultury i Aktywności. Jest tam właśnie słuchowisko, chyba 8 takich rozmów, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany historią tego otoczenia, chciałby się dowiedzieć, jak żyli tutaj ludzie i jak pracowali, to naprawdę serdecznie zachęcam.
1: Do wspomnianej książki Historia znikania Targówek Fabryczne i do tego miejsca Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek wrócimy w kolejnej części Miasta Oświcie razem z Moniką Karbarczyk.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Media, czyli Z.
1: Poszło! Ej, Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, od Mono!

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Biedronka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: 21 stopni w Warszawie, odczuwalna temperatura trochę wyższa, ale niebo zdecydowanie dzisiaj za chmurami. 21 w ciągu dnia w Kielcach i w Krakowie, a także w Katowicach i we Wrocławiu. Jeżeli popada, to przelotnie we Wrocławiu, w Poznaniu 17 stopni, 18 w Bydgoszczy, 20 Warmia i deszcz, i Trójmiasto niezmiennie pada i 20 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 20 dzień lipca, po 3 tygodniach urlopu, hektolitrach wody spływającej na moją twarz i grzania stóp w chałupach, grzałką podłączoną do prądu, spędziłam ostatnie 9 dni na Adriatyku i czuję, że wypoczęłam. Zapraszam do 11. Magda Kasperowicz. Dzień dobry, pourlopowo. Witajcie, kochani i kochane.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Ale się stęskniłam, ale muszę też powiedzieć, że nigdy nie było tak trudno jak w tym roku zjawić się tutaj tak o świcie. Myślałam cały czas o was intensywnie. Cześć.

0: 9 minut po godzinie 7. Słuchacie Chili Z. No dobrze, bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Z życzeniami szczęśliwego lądowania po urlopie. Doceniam. Pierwsze 8 dni mojego urlopu było spektakularnym triumfem bez ruchu. Grzałam się jak kaloryfer w przedsionku, oglądałam z bąbelkiem filmy. Nie pływałam, nie zwiedzałam, właściwie nie robiłam nic. Poprowadziłam audycję, lało, było zimno. Chodziłam w bluzie, kamizelce, potem kurtce, czapce. Egzystencja sprowadzona do minimum ruchu i maksimum ciepłownictwa. Czasem największym luksusem nie jest przeżywanie przygód, tylko całkowity brak potrzeby ich wymyślania. I tak też było. Potem na moim urlopie wydarzył się zwrot akcji. Jeden telefon od przyjaciela z pytaniem: płyniesz? I nagle zamiast obserwować świat z przedsionka, który zamarzał, zaczęłam oglądać go z pokładu łódki na Adriatyku. Wystarczyła jedna dobra decyzja, dwa szybkie bileciki, żeby urlop zmienił gatunek z kameralnego kina obyczajowego w film drogi, tylko że po wodzie. Muszę wam powiedzieć, że coś, co jest nieplanowane, coś, co właściwie było spontaniczną decyzją uratowania się w momencie, w którym nie pamiętam, kiedy tak bardzo czekałam na urlop, ale przede wszystkim czekałam na słońce. Zmiana akcji i naprawdę uważam, że ten czas na Adriatyku był jednym z najpiękniejszych w moim życiu. W związku z tym jestem, nie mogłam wczoraj wieczorem długo zasnąć, bo za każdym razem, jak jestem na długim urlopie, myślę sobie, że zapomnę rano tutaj, jak uruchomić te wszystkie guziki i mam stres, więc przychodzę trochę wcześniej. No cóż, życie bywa zaskakujące. Dzień dobry, skarbeńki najdroższe, stęskniona ja.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 21 minut po godzinie 7, słuchacie Chili Z. Jak sobie uporządkuję wszystkie myśli związane z urlopem i wszystkie zapachy, obrazy, widoki, zbiorę w pewną konsekwentną całość, o której będę mogła opowiadać, bo mi się to wszystko ułoży, jak to w życiu bywa, to na pewno wam opowiem więcej. Tymczasem mam tak zjarane plecy, że cały czas muszę siedzieć prosto i się nie opierać mimo filtrów 50, ale w końcu Adriatyk rządzi się swoimi prawami, tak jak chałupy rządzą się swoimi prawami ogrzewania, grzelnictwa, jak powiedziała moja babcia. 20 dzień lipca dzisiaj, poniedziałek, imieniny Małgorzaty Hieronima, trzeba zrobić kartkę z kalendarza, to jest ważne. Dzisiaj jest dzień Księżyca, a Księżyc jest podobno po to, by samotni mieli z kim rozmawiać, jak powiedział Carl Sandburg.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Zapraszam zatem do 11 dzisiaj ze mną. Wy, my, stęsknieni, mam nadzieję, z wzajemnością. I bąbelki nie jeżdżą do szkoły. Co robią te bąbelki?

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
2: Królewicz. Już dziś od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie!
8: Mamma mia, el compressor.
9: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
14: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
15: Do hymnu.
16: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
17: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
18: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
19: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli Z7.43 na zegarze. Wielkimi krokami zbliża się Bittersweet w Poznaniu od 13 do 15 sierpnia, przypominam. No i imponujący line-up, zdecydowanie. To są artyści i artystki, których warto zobaczyć. Gorillaz, 21 Pilots, Rita Ora, Tom Odell, mój ukochany, chociaż jeden z moich kolegów redakcyjnych twierdzi, że odkąd związał się ze swoją partnerką, już nie ma tego żaru na scenie. No gdzieś musi ten żar uchodzić prawdopodobnie na odcinku Dom Scena i być może środek ciężkości został przesunięty w inne miejsce niż scena. Natomiast to nie szkodzi, bo nadal to jest fantastyczny artysta, którego warto zobaczyć. 40 artystów i 40 artystek, 3 dni i 4 sceny, 3-dniowe wydarzenie zbudowane na nostalgii, całoroczna podróż, którą wspólnie tworzymy. Festiwal odbędzie się 13 sierpnia, wtedy się rozpoczyna, potrwa do 15 sierpnia w Parku Cytadela w Poznaniu. Kilka scen, międzynarodowy line-up i mnóstwo niezapomnianych przeżyć. A już teraz artysta, który się w tym roku na tym wyjątkowym festiwalu pojawi.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. Ten artysta wystąpi na Bittersweet Festival 2026.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Dyskontowe asy w netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno, zaprasza.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Cilizet.
1: Pogoda. Sprawdzamy, co tam w pogodzie piszczy. W tej chwili w Warszawie 22 stopnie, temperatura odczuwalna nieco wyższa i nie ma słońca. 21 dzisiaj w ciągu dnia także w Kielcach i we Wrocławiu. We Wrocławiu popada przelotnie, 22 w Katowicach i w Krakowie, 18 w Bydgoszczy i w Szczecinie i też pada, 20 w Olsztynie i w Trójmieście.
0: Śniadanie do łóżka w Cilizet. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła 8, wszystko się zgadza, 20 dzień lipca, poniedziałek, imieniny Małgorzaty i Hieronima, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień Księżyca i jak powiedział Karl Sandburg, Księżyc jest po to, by samotni mieli z kim rozmawiać. Opiekun zdrowia, siewca szaleństwa, symbol harmonii, przewodnik demonów, istota żeńska czy męska, Księżyc to ciało niebieskie, które łączy.
0: Śniadanie do łóżka w Cilizet.
1: Sprzeczne wyobrażenia. Zapraszam do 11 dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 słuchacie, czyli Z, na co pójść do teatru latem. Szekspir pod gwiazdami to jest odpowiedź dla wszystkich tych, którzy łakną teatru. To plenerowe spektakle w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, łączące obcowanie ze sztuką z możliwością spędzenia magicznego wieczoru w przepięknej scenerii. Najlepsi aktorzy, najlepsze aktorki, najwyższy poziom artystyczny, muzyka na żywo i twórczość największego dramatopisarza w historii, twórczość pełna poezji, intryg i zwrotów akcji, a jednak zrozumiała dla każdego, niezależnie od tego, czy planujecie romantyczny wieczór we dwoje, kulturalny wypad z przyjaciółmi, czy międzypokoleniowe doświadczenie teatralne dostępne dla rodzin ze starszymi dziećmi, Szekspir pod gwiazdami jest dla Was. Jedna noc, podczas której wszystko wymyka się logice. Sen nocy letniej, najbardziej romantyczna podróż spośród komedii Szekspira. W tej historii zderzają się dwa światy, ludzi i elfów, a z tego zderzenia nie wynika oczywiście nic dobrego. Dochodzi do serii pomyłek, zamian obiektów, uczuć i scen zazdrości. Czwórka kochanków gubi się w lesie, król i królowa elfów trwają w wiecznym konflikcie, a w całym tym szaleństwie amatorski zespół rzemieślników próbuje przygotować spektakl z okazji ślubu księcia. Sen nocy letniej jest mieszanką nieskrępowanej fantazji, humoru i refleksji o kapryśnej naturze miłości. Miejsce, które staje się częścią spektaklu w sercu Warszawy, w ogrodach Zamku Królewskiego, przy arkadach Kubickiego. Plenerowa scena, architektura, natura i wieczorne światło stają się częścią spektaklu. Letni zmierzch, zapach zieleni, otwarta przestrzeń tworzą warunki, w których sen nocy letniej przestaje być tylko przedstawieniem, a staje się doświadczeniem. Warto też wspomnieć o obsadzie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Anita Sokołowska jako Tytania, Anna Dereszowska tutaj w dublurze, Grzegorz Małecki, Oberon, Bartosz Bielenia, Puk, Anna Smołowik, Helena, Julia Totoszko, Hermia, Dobromir Dymecki jako Lizander, Piotr Napierała, Lizander i Pigwa, Robert Czerwiński jako Demetriusz, Wojtek Kalarus, Spodek, Wojtek Solarz, Ryjek, Sebastian Stankiewicz w dublurze. Cudo.

0: popełnił cudowny artykuł Mam tę noc z cyklu Historie o kosmosie, które kocham. Choć w dzisiejszym życiu codziennym naturalny satelita Ziemi nie odgrywa właściwie żadnej roli, kiedyś było inaczej. Od jego światła uzależniano różne nocne aktywności, w tym połowy ryb, żeglugę czy polowania. Księżyc stanowił jeden ze swojego rodzaju pierwszych zegarów ludzkości. Jego zmieniający się kształt określał regularność czasu, a także wyznaczył pośrednią jednostkę pomiaru między dniem a rokiem. Srebrny glob rodzi się, rośnie, stopniowo zanika. Przez około 3 dni nie ma go na niebie, ale to jest dobra wiadomość, zawsze wraca. Dlatego za lunarne zwierzęta uznano takie, które pojawiają się i znikają, jak na przykład królik czy niedźwiedź. To nie tylko wskaźnik czasu, lecz także wzór dla mitu wiecznego powrotu, objawiającego istotę czasu i życia. W mitologiach lunarnych na pierwszy plan wychodzi związek satelity z ideą ciągłej odnowy, regeneracją sił kosmicznych, niekończącym cyklem wegetacji, śmiercią i zmartwychwstaniem. Księżyc towarzyszy narodzinom i odejściom, dlatego innym ważnym zwierzęciem lunarnym jest zrzucający skórę i odradzający się w ten sposób wąż. A u podstaw księżycowych wierzeń leżą również obserwacje wykraczające poza widoczne gołym okiem zmiany, uchwycenie relacji między odpływami i przypływami wód, porą deszczów, a określonymi fazami mogło stać się powodem przypisania księżycowi władzy nad wodami. Związki z menstruacją mogły się stać z kolei pretekstem do powiązania księżyca z kobiecością i płodnością w ogóle.
1: GZ. Nastaw się na chill out.
0: Jeżeli chcecie dzisiaj skupić się na księżycu, a przypominam, że dzisiaj dzień księżyca, ja jestem istotą, która bardzo wierzy w księżyc i księżycowi, polecam wam artykuł Tomka Wiśniewskiego Przekrój Online, a już teraz w Chili Z Natalia Przybysz i ramen. Na takie lato tylko ramen.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy. Buen provecho.
4: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Wizzair, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami Prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
11: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w Wellness i Spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Ted Hughes, listy urodzinowe. Idealne światło. Oto ty, w całej swojej niewinności, siedząca pośród żonkili, jakbyś podawała do zdjęcia pod tytułem Niewinność. Idealne światło sprawia, że twoja twarz rozświetla się jak żonkil, podobnie jak dla każdego z tamtych żonkili. Także dla ciebie miał to być jedyny na tej ziemi kwiecień pośród twoich żonkili. W twoich ramionach niczym pluszowy niedźwiadek twój nowonarodzony syn, który zaznał dopiero kilku tygodni własnej niewinności. Matka z dzieciątkiem jak na świętym obrazie. A tuż obok, śmiejąc się do ciebie, twoja córka, zaledwie dwuletnia. Jak żonkiel pochylasz nad nią twarz, coś mówisz, twoje słowa przypadły wokół aparatu. A wiedza we wnętrzu wzgórza, na którym siedzisz, otoczonego fosą grodziska większego niż twój dom, na zdjęciu się nie zmieściła. Następna chwila, zmierzająca ku tobie jak żołnierz powracający z wolna z ziemi niczyjej, zgięty pod niewiadomym ciężarem, nigdy nie nadeszła. Po prostu rozpuściła się w idealnym świetle. To był wiersz Idealne światło. Ted Hughes, listy urodzinowe.
0: Jeden wiersz w radiu.
1: Co do listów urodzinowych, opublikowane w 1998 roku, złożone z 88 wierszy, z miejsca stały się sensacją wydawniczą zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wszystko za sprawą tematyki podjętej przez autora, który po ponad 35 latach, jakie upłynęły od śmierci jego żony, słynnej, otoczonej legendą amerykańskiej poetki Sylwii Plath, postanowił opowiedzieć historię ich tragicznego związku. Niemal każdy z zamieszczonych w tomie utworów odnosi się do jakiegoś epizodu z życia dwojga artystów. To jedna z najgłośniejszych książek poetyckich ostatnich dekad, a także niezwykle intrygujący przekład poezji narracyjnej, który wyróżnia się nie tylko na tle bogatego dorobku autora, ale także na tle całej dwudziestowiecznej liryki anglojęzycznej. Do tej pory na całym świecie sprzedano ponad milion egzemplarzy listów.

0: 8.48, słuchacie, czyli Z. No nie mogę pominąć tego ważnego wydarzenia, mimo że już 17 lipca pojawiły się informacje na ten temat, ale warto sobie to powiedzieć, że polski malarz Wilhelm Sassnal zostanie uhonorowany prestiżową nagrodą Rubensa, przyznawaną przez władze niemieckiego miasta Siegen. Laureat odbierze ją w listopadzie 2027 roku. Wyróżniony został między innymi za łączenie osobistych doświadczeń z obrazami zbiorowych przeżyć i pamięci. To jest pierwszy Polak z tym wyróżnieniem. Prestiżową nagrodę Rubensa za całokształt otrzyma w listopadzie jeden z najbardziej znanych, wyrazistych artystów w Europie, którego prace osiągają na zagranicznych aukcjach ceny sięgające setek tysięcy dolarów. Sassnal stał się tym samym zaledwie 14 europejskim i zarazem pierwszym twórcą z Polski, którego uhonorowano tym wyróżnieniem. Wielkie gratulacje.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compressor!
3: Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: 22 stopnie w Warszawie, ale słońce nie przebija się przez chmury. Nie ma takiej mocy w sobie. 21 dzisiaj w ciągu dnia w Kielcach, 22 w Krakowie i w Katowicach, 20 we Wrocławiu, w Poznaniu 17, 18 i tam popada przelotnie, 20 Olsztyn i Warmia i w Trójmieście 20 i deszcz.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzisiaj do 11 siedzę z Wami, 20 dzień lipca, poniedziałek, Małgorzaty i Hieronima. Imieniny wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień księżyca i księżyc jest podobno po to, by samotni mieli z kim rozmawiać. Ale ja kocham najbardziej gapić się na księżyc na Warmii, kiedy jest piękna, gwieździsta noc. I to jest niesamowity dialog. Pamiętajcie, że dzisiaj dzień księżyca.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: Możecie się z księżycem umówić na randkę wieczorną. Bardzo twarde lądowanie dzisiaj w radiu, muszę powiedzieć, po 3 tygodniach nic nie robienia.

0: 7 minut po godzinie 9 słuchacie Czini Z. Fragmenty 10 powieści polskich i zagranicznych autorów przeczytają aktorzy w przestrzeniach osiedla Borek podczas tegorocznej Europejskiej Nocy Literatury we Wrocławiu. To jest fenomenalne wydarzenie. Byłam, polecam. Jeśli ktoś nie był, to tym bardziej warto Wrocław odwiedzić. Wydarzenie, które od 2013 roku jest istotnym punktem na mapie kulturalnej stolicy Dolnego Śląska, odbędzie się w tym roku 22 sierpnia pod hasłem Wspólnota Europejska Noc Literatury. To święto czytelników i czytelniczek organizowane w różnych europejskich miastach. Podczas tego wieczoru publiczność może usłyszeć prozę w interpretacjach twórców i twórczyń kultury oraz odwiedzić przestrzenie miasta, które często na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Formuła projektu od pierwszej edycji pozostaje niezmienna. Fragmenty 10 książek czyta 10 postaci polskiej kultury w 10 lokalizacjach wybranego osiedla Wrocławia.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Tu radio, czyli Z9.23 na zegarze, a już teraz zaproszenie do Łodzi, do Muzeum Fabryki w Łodzi, bo tam przez całe wakacje można obejrzeć wystawę Pablo Picasso i inni kubizm. Na zwiedzających czeka 29 oryginalnych prac graficznych i rysunkowych wybitnych artystów XX wieku, prezentujących jeden z najważniejszych nurtów w historii sztuki. Polscy twórcy też się pojawią. Na przykład będzie można zobaczyć dzieła Leszka Rózgi i Stefana Krygiera wśród prezentowanych obiektów z lat 1904-1937. Grafiki, rysunki, to wszystko w muzeum w Łodzi. To jest okazja do bliższego poznania kubizmu i nie chodzi jedynie o wskazanie jego charakterystycznych cech. Ale w sferze świadomości wizualnej kubizm był tym, czym dla świadomości intelektualnej było powstanie nowej logiki, matematyki i fizyki, cytując Mieczysława Porębskiego.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na wystawę Edward Dwurnik, Duma i Wstyd. Dzieła jednego z najważniejszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku będzie można oglądać od 31 lipca. Kuratorowana przez Łukasza Rondudę ekspozycja prezentuje cykle Sportowcy i Robotnicy. Mieliśmy okazję prowadzić audycję plenerową z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już po raz drugi Łukasz był naszym gościem. No i warto sobie tutaj zarezerwować czas, bo Edward Dwurnik przez całe życie podkreślał, że sztuka była dla niego drogą ucieczki od trudnych doświadczeń młodości. Pochodzący z Radzymina artysta często opowiadał o swoim prowincjonalnym pochodzeniu i środowisku, w którym dorastał. Zdobycie wyższego wykształcenia i wejście do świata sztuki oznaczało dla niego nie tylko sukces, ale także doświadczenie społecznego awansu. Malarz, który chciał powiedzieć historię zwykłych ludzi, robotnik sztuki, fabryka obrazów, Duma i Wstyd jako klucz do polskiej tożsamości. Malarstwo Dwurnika w kontekście historii pokolenia, to wszystko w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out. Ten artysta wystąpi na Bittersweet Festival 2026.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Wizzair, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami Prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Po reklamie.

0: studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Z Biennale na Malcie do Bielska Białej trafi wystawa Archiwum Wahań Weroniki Zalewskiej. Reprezentowała nasz kraj podczas jednego z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń poświęconych sztuce współczesnej. Autorka Weronika Zalewska jest artystką, badaczką i poetką. Tworzy przede wszystkim sztukę wideo. Inspiracją do tego konkretnego projektu były wspomnienia artystki z czasów dorastania, w tym długie wspólne oglądanie telewizji z babcią. Jest w przestrzeni ekspozycji także analogowa interwencja artystki Milii Nowackiej i warstwa dźwiękowa, którą przygotował Szymon Gąsiorek. Wernisaż Archiwum Wahań 14 sierpnia w Galerii Bielskiej BWA i wystawa potrwa tutaj do 25 października. Rozmawiajmy o książkach. Do tego latem zachęca nas księgarnia Big Book Cafe. W tym tygodniu codziennie zapraszamy na wieczorne spotkania. Dzisiaj 10 książek, które opowiadają o miłości, czyli cykl, w którym uznani pisarze prezentują autorski ranking tytułów. W dzisiejszej odsłonie swoje ulubione opowieści, te romantyczne i te o miłościach trudnych, nieoczywistych i pięknych, przedstawi Agata Romaniuk. Do Big Book Cafe Dąbrowskiego zapraszamy dzisiaj o 19:00. Można też obejrzeć transmisję online, a jutro w drugiej siedzibie Big Booka przy Koszykowej o życiu Milana Kundery mówić będzie autor nowej biografii pisarza i znawca kultury czeskiej Aleksander Kaczorowski. To spotkanie o 19:00 bez transmisji. Być może co roku głosujecie w plebiscycie Ulubiona Księgarnia Warszawy. Tegorocznemu konkursowi towarzyszy cykl specjalnych wakacyjnych wydarzeń i to są m.in. wspólne, głośne czytania książek dla dzieci z dawnych lat. Jest okazja, żeby sprawdzić, czy to, co czytali rodzice albo dziadkowie, wciąż jeszcze ma moc poruszania wyobraźni. W lipcu w Księgarni Korekty spotykamy się na takich wspólnych czytaniach, także tutaj są spotkania wokół serii książek opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, połączone z grą karcianą stworzoną na kanwie tych książek. Z kolei księgarnia Benc Zmiana zaprasza 22 lipca na spotkanie autorskie z Mają Szeptycką oraz oprowadzanie po jej wystawie. To jest instalacja nawiązująca do samej księgarni i jej witryny.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: 22 stopnie w tej chwili w Warszawie i w ciągu dnia temperatura pozostanie bez zmian. 22 też w Krakowie i w Katowicach, a także w Lublinie. 24 stopnie w Rzeszowie, 21 we Wrocławiu, 17 w Poznaniu, 18 w Bydgoszczy, 20 w Warmii i Olsztyn i w Trójmieście także 20 stopni. Jeśli popada, to tylko przelotnie w Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, we Wrocławiu.

0: Lato, czyli set.
1: No pewnie, że lato. 10 minęła, a ja zapraszam do 11. Magda Kasperowicz. Dzień dobry.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: 14 minut po godzinie 10. Słuchacie Chili Z. Dużo dobrych książek przyszło, kiedy mnie nie było, i będę się tymi książkami z wami dzielić. Między innymi Ted Hughes i wiersze. Wszyscy czekali i rynek wydawniczy zwariował, kiedy po kilkudziesięciu latach od śmierci Sylwii Plath poeta postanowił opowiedzieć historię tej nieszczęśliwej, tragicznej i smutnej w zakończeniu historii miłosnej. To między innymi, ale też doskonały reportaż o dorosłych z ADHD. Myślę sobie, że to jest jedna z lepszych pozycji na rynku, jaka ostatnio wyszła. Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Aneta Pawłowska Krać popełniła książkę. To jest historia, która pokazuje, jak krzywdzące jest podejście. Rzetelny, wnikliwy reportaż, który otwiera oczy na problem, który może dotyczyć ponad 900 tysięcy dorosłych w Polsce. Świadomość społeczna dotycząca ADHD u dorosłych nadal jest niewielka i to się nie zmieniło. Bardzo dużo tych opinii jest krzywdzących. Jak oceniamy ludzi, którzy nieustannie prokrastynują, odkładają wszystko na potem, zapominają o ważnych wydarzeniach, zostawiają po sobie bałagan i są niestabilni emocjonalnie? Zazwyczaj uważamy, że są sami sobie winni. Oni także często się o to obwiniają, a autorka pokazuje, jak krzywdzące jest takie podejście. Teraz wszyscy mają ADHD. To zdanie, które często słyszałam podczas pracy nad tą książką. Nie wszyscy. Z badań wynika, że zaledwie około 3% dorosłych spełnia kryteria diagnostyczne zaburzenia, mówi autorka. Jednocześnie tylko niewielka część tej grupy o tym wie. To jest doskonała książka. W milionie myśli naraz. Osobiste historie przeplatają się z faktami i statystykami, a te rodzą emocje i kolejne pytania o ludzi z bliższego i dalszego otoczenia, o nasze reakcje na nich i o odpowiedź systemu opieki zdrowotnej na potrzeby osób neuroatypowych.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

This is a hard thing to film.

0: Autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
2: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: 10:44 na zegarze, słuchacie Chili Z. To jest już ten czas, kiedy mogę iść sobie i spokojnie zacząć ogarniać te wszystkie prania pourlopowe, bo wyobraźcie sobie, że przez 3 tygodnie może człowiek naprawdę dużo nanosić. Oczywiście pomijam łódkę i ostatnie 10 dni spędzone na Adriatyku, bo na łódkę to się zabiera mały plecak, a w plecaku zabiera się wszystko, wszystko zwinięte w ruloniki, a tak naprawdę chodzi się głównie w stroju kąpielowym, spodenkach i rozpinanej koszuli. W każdym razie z gorąca, z upału, z pięknych widoków Czarnogóry i Chorwacji, z wody przyszedł czas na brutalną rzeczywistość. Jeśli u was też takie zderzenie następuje w najbliższych dniach, trzymam za was mocno kciuki. Słyszymy się jutro, punktualnie o 7:00. Cześć!
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchasz Radia Chili Z. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
6: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
5: Ta, ciebie stać.
6: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
5: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
7: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 11 właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Tilda Swinton Ongoing, wystawa poświęcona współpracy, przyjaźni i twórczym relacjom, jakie przez 4 ostatnie dekady łączyła aktorka z wybitnymi reżyserami i artystami współczesności, we wrześniu przyjedzie do Warszawy. Była już prezentowana w Amsterdamie i w Atenach. Derek Jarman, Jim Jarmusch, Luca Guadagnino, Olivier Sayara, ale też Pedro Almodóvar, czy Tim Walker i Sandro Kopp. Wszyscy oni będą obecni na wystawie w filmach, fotografiach, instalacjach, obiektach, czy materiałach archiwalnych i dziełach stworzonych specjalnie na potrzeby tej wystawy. Przypomnijmy, że w zeszłym roku Tilda Swinton gościła na poznańskim Malta Festiwalu. Jego mecenaska Dominika Kulczyk podkreśla, że wystawa, którą zobaczymy w Polsce, to opowieść o współpracy jako najcenniejszej wartości zarówno w sztuce, jak i w życiu. Do jej poznawania zapraszamy od 18 września do 17 stycznia, już teraz. Zapraszamy do przestrzeni Instytutu Przemysłów Kreatywnych w Warszawie. Utwory Chopina i Karłowicza, Mozarta i Beethovena wybrzmią latem na krakowskim Wawelu. W programie 19 Festiwalu Muzycznego Wawel o Zmierzchu znalazły się koncerty symfoniczne na dziedzińcu arkadowym i kameralne na dziedzińcu Batorego. To wyjątkowa lokalizacja dla wielkiej muzyki. 8 sierpnia Wawel gościć będzie legendę polskiej pianistyki Lidię Grychtołówna. Dzień wcześniej orkiestra Korda Krakowia pod batutą Bartosza Staniszewskiego zaprezentuje specjalny program w 150. rocznicę urodzin Mieczysława Karłowicza. W finale 9 sierpnia w rocznicę urodzin Wolfganga Amadeusza i to 270. w wawelskiej scenerii zabrzmi uwertura do opery Wesele Figara Mozarta. A Wawel o Zmierzchu zacznie się 30 lipca. 60. rocznica debiutu Krzysztofa Kieślowskiego i 30. rocznica śmierci reżysera przypadają w tym roku. Dlatego też poświęcony twórcy dekalogu Festiwal w Sokołowsku będzie miał w programie specjalne akcenty. Jednym z nich będzie uroczyste odsłonięcie tablicy Treasures of European Film Culture na budynku Kina Zdrowie. Będzie ona upamiętniać wpisanie archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego na prestiżową listę skarbów europejskiej kultury filmowej. Sokołowsko będzie trzecim polskim miejscem uhonorowanym tym tytułem obok łódzkiego Księżego Młyna, gdzie kręcono Ziemię Obiecaną Andrzeja Wajdy i warszawskiego osiedla Inflanska, gdzie powstawały zdjęcia do dekalogu. 15. edycja festiwalu Omarza Kieślowski przebiegać będzie pod hasłem Człowiek na granicy i potrwa w Sokołowsku od 27 do 30 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Lato w Trinidad.
0: Tak, upał jakby zelżał, część z nas jest dzisiaj wyraźnie śpiąca. To bardzo dobrze, słuchajcie, bo 20 dzień lipca, jak czytam w internetach, jest Międzynarodowym Dniem Drzemki. Drzemmy, więc.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: No może w pracy jakoś tak nie bardzo ostentacyjnie. Show me how, Man I Trust, na dobry początek naszego spotkania. Dzień dobry, 4 minuty po 11:00.

0: 10 po 11 za moment w Gdańsku startuje Gdański Festiwal Szekspirowski, a dwa dni później, 25 lipca i potrwa aż do 16 sierpnia po raz 768. Jarmark Świętego Dominika. 700 wystawców i z Polski, i w Europie, i we z Europy, a tegorocznej edycji imprezy towarzyszy hasło To każdy, tu każdy ma swoją historię. Jarmark rozpocznie się 25 lipca, czyli w piątek, ceremonią na przedprożu dworu Artusa. W tym roku widowisko w takiej musicalowej formie przygotowali artyści z Teatru Młodych z Gdańska. Spośród 715 stoisk ponad 200 będzie pochodziło z Pomorskiego, a 150 z samego Gdańska. Jarmark to jednak nie tylko zakupy. W tym roku święto ekonomii społecznej, święto rzemiosła, święto równości oraz święto kociewia, a po raz pierwszy odbędzie się Pomorski Festiwal Zespołów Ludowych. Do tego potańcówki międzypokoleniowe, silent disco, szanty, koncerty jazzowe czy chopinowskie. Prezydent Gdańska zapowiedziała, że wszystkie imprezy związane z jarmarkiem będą się kończyły najpóźniej o 10 wieczorem, co ma ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców gdańskiego Śródmieścia. No i jako się rzekło, tradycja jarmarku jest bardzo długa, sięga roku 1280. Wtedy papież Aleksander IV zezwolił gdańskim dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta założyciela zakonu. Po II wojnie wydarzenie organizowane nie było, ale jarmark reaktywowano w 1972 roku i wtedy jego symbolem stał się kogut. 766. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku od 25 lipca.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Jutro w Wiedniu, pojutrze w Lińcu, a w sierpniu na festiwalu Sziget w Budapeszcie. Między innymi Chet Faker ma pracowite wakacje. 20 minut po 11 w poniedziałkowe przedpołudnie. Kaśka Sochacka, już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Autopromocja. Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo, po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje. Historie, które dają do myślenia. Przeżycia, które potrafią nas zmienić. Zakończenia, które mają ciąg dalszy. W życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram.

0: racji. Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

tor czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: 24 minuty do godziny 12. 10 sierpnia startuje 9. edycja BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie. To jest nie tylko największy w Polsce, ale i jeden z największych na świecie festiwali filmów ekologicznych. Przez tydzień bulwary wiślane pod Wawelem ponownie zmienią się w otwarte kino. 100 pokazów filmowych, 58 filmów konkursowych z całego świata. Do tego kino dla dzieci, również to familijne. Oprócz dwóch głównych kin plenerowych i kina dla dzieci, wydarzenia będą się odbywały także w przestrzeni Echa Miasta przy Kapelance. Tegoroczna impreza odbywa się pod hasłem Powietrze. To właśnie jakość powietrza, którym oddychamy, stanie się punktem wyjścia do rozmowy i o zdrowiu, i o energetyce, o zmianach klimatu, czy odpowiedzialności za przyszłość. I takim otwarciem festiwalu będzie pokaz najnowszego filmu Ewy Ewart, Do ostatniego oddechu. Przypomnę, jednej z najbardziej cenionych polskich autorek filmów dokumentalnych. I tenże film będzie punktem wyjścia do dyskusji z ekspertami i naukowcami o tym, czy czyste powietrze może stać się jednym z podstawowych praw człowieka. Czy naprawdę wiemy, czym oddychamy? Dlaczego zanieczyszczenie powietrza co rok odbiera życie milionom ludzi? Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie, bezpieczeństwo i codzienne decyzje? Próba odpowiedzi na te pytania, przypomnę, już od 10 sierpnia podczas 9. edycji BNP Paribas Green Film Festiwalu w Krakowie.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

A to jest nowy utwór Bruno Marsa, zatytułowany Risky Tal. Tak gra, czyli Z w poniedziałkowe przedpołudnie, kwadrans do godziny 12, teraz wspomnienie sprzed lat 8. Nerwowe tiki. Maribu State i Holly Walker, przed południem jeszcze The National z Bonem Iverem. O 12 kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Południe właśnie minęło, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Lektura w miłym otoczeniu zieleni i towarzystwie osób, które kochają czytać i rozmawiać o dobrych książkach. Tak można spędzić niedzielę w Warszawie. Zapraszamy na letnie czytanki wydawnictwa naukowego PWN do kawiarni Przystań w porcie Czerniakowskim. Dwa najbliższe spotkania będą dotyczyć książek o sztuce.
3: Przygotowaliśmy różne aktywacje w trakcie tych dwóch specjalnych spotkań, letnich czytanek. Sami też mamy bogate portfolio publikacji z obszaru sztuki, więc zdecydowanie będzie z półeczki w kawiarni Przystań możliwość wzięcia książki.
2: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak Katarzyna Nowak, dyrektor wydawnicza PWN.
3: Ja osobiście polecam książkę Nieobce o wspaniałych dziełach, które trafiły różnymi drogami do Polski i od wielu lat znajdują się w kolekcjach zbiorów muzeów państwowych w Polsce, ale również polecam lekturę książki profesora Kasperowicza Jak myśleć o sztuce.
2: No i do tego, żeby rozmawiać o sztuce, na pewno będą nas te lektury i oba spotkania inspirować. Zapraszamy 26 lipca i 2 sierpnia do kawiarni Przystań w porcie Czerniakowskim o 10.30. Jazz gości latem w wielu warszawskich zakątkach. Najbliższa okazja dla fanów gatunku już w środę na barce Kaskada nad Wisłą. To tutaj wystąpi formacja Helicopets, kwartet grający jazz eksperymentalny. Jest tu i klasyka jazzowej awangardy, i elektronika, i trip-hop, i ambient. Zespół ma na koncie m.in. 5 nagród specjalnych krakowskiego festiwalu Jazz Juniors, a także koncerty w katowickim Nosprze na Jazz Fest Brno czy Opus Jazz Klub w Budapeszcie. Zapraszamy w najbliższą środę o 20.30. Barka Kaskada, wstęp bezpłatny. A ambient i jazzową improwizację łączą Piotr Chęcki, Piotr Kaliński i Jacek Prościński. Swoje trio nazwali Hinode Tapes. Hinode to po japońsku wschód słońca, no i to słowo użyte w tytule grupy ma odnosić się do nowego muzycznego otwarcia. Po świetnie przyjętej trasie koncertowej w Japonii i premierze najnowszego albumu Ita przyjeżdżają do Sopotu, żeby dziś wieczorem dać koncert w parku na Gojki 3. To tutaj trwa Songwriter Festival Sopot. Koncerty w każdy poniedziałek lipca i sierpnia zaczynają się o 20.00. Wstęp jest bezpłatny.
1: W pogoni za kulturą. Lato w TVZ.
0: 3 minuty po godzinie 12.00 na naszej playliście m.in. Noah Cyrus i Fleet Foxes. To już za moment. Poza tym To Another i Jordan Rakei. Pięknie będziemy grali.
1: TVZ.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: Pięknie i niesłychanie letnio, zatem zostańcie z nami. Jako się rzekło, Noah Cyrus i Fleet Foxes. Za chwilę przenosimy się w Tatry.

0: Mamy wieści dla tych, którzy spędzają wakacje nad morzem, ale i dla tych, którzy w górach. Mianowicie, pamiętajcie proszę, że od dzisiaj Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna remonty dwóch bardzo popularnych szlaków prowadzących na Rysy i na Zawrat. Trasy co prawda pozostają otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymywaniem ruchu, no i cóż, utrudnieniami podczas prowadzonych napraw. Na czerwonym szlaku od Czarnego Stawu pod Rysy są prowadzone drobne prace naprawcze, a na szlaku niebieskim na Zawrat, na górnym odcinku tejże trasy jest wymieniana część łańcuchów asekuracyjnych. Co w związku z tym? No, pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zalecają turystom, piechurom, zabranie cieplejszej odzieży, przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. No i park apeluje, ale to jak zawsze, o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do poleceń osób wykonujących te prace. Kiedy się skończą naprawy, tego nie wiadomo. Długość, termin remontu uzależniony jest po prostu od pogody.
1: TZ. Nastaw się na letni

0: Kanadyjczycy ze Sticks and Stones, You Are My, 22 minuty po 12. W czasie tegorocznych wakacji, ale myślę i każdych w ciągu ostatnich kilku lat dzieje się tak wiele, że można się nie ruszać z kraju, tylko podróżować między poszczególnymi festiwalami najróżniejszymi, teatralnymi, filmowymi i oczywiście muzycznymi. I o jednym z nich w Chilizet już za moment.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami. Królewicz to 2 godziny oryginalnych dźwięków z różnych stron świata. Tylko tu usłyszysz brazylijski współczesny jazz i nowoczesną bossanowę, French touch i meksykański funk, saharyjski blues i austriacki elektroswing. Królewicz, już dziś od 20:00, tylko w Chilizet. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 6...

0: 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotik.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.

0: 24 minuty zostały do godziny pierwszej. Zwracam waszą uwagę na startujący jutro festiwal Chopin w Ojcowie. Nie tylko w Ojcowie, bo także w Koszkwi, w Pieskowej Skale, a również w Krakowie. Te miejsca będą gościły muzykę Fryderyka Chopina. Festiwal noszący imię Janusza Olejniczaka. Piąta edycja startuje we wtorek, a inspiracją do powołania tego festiwalu był opis wycieczki do Ojcowa, którą Fryderyk Chopin, 19-letni wówczas, odbył i o której to wycieczce entuzjastycznie pisał w listach do rodziców. Pierwsze dwa dni festiwalu w zamku w podkrakowskiej Koszkwi. Tutaj spotkanie z Piotrem Witem, autorem książki Przedpiekle Sławy, Chopin i jego Paryż, a potem recital fortepianowy Tomasza Rittera. W czwartek Pieskowa Skała, gdzie zaplanowano cykl recitali fortepianowych pod hasłem Mistrz i Uczeń, solo i w duecie. A w piątek festiwal przeniesie się do Auli Akademii Muzycznej Florianka w Krakowie, gdzie z mistrzowskimi recitalami wystąpią gwiazdy tegorocznej edycji Mariola Cieniawa i Zbigniew Raubo. Finał festiwalu w sobotę i w niedzielę w Ojcowie. Tam m.in. otwarcie wystawy Skok w dal, portret intymny Janusza Olejniczaka, a także recital fortepianowy Karola Radziwonowicza oraz koncert pamięci patrona, czyli Janusza Olejniczaka. W niedzielę w Ojcowskim Parku Zamkowym z koncertami fortepianowymi wystąpią młode talenty Jehuda Prokopowicz, Mateusz Dubiel, a festiwal zakończy koncert finałowy, w trakcie którego zabrzmi koncert F-moll op. 21 Fryderyka Chopina. I to wszystko pod Krakowem, a także częściowo w samym Krakowie. Zwracam waszą uwagę na festiwal Chopin w Ojcowie.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

Ta myśl z płyty wydanej na początku tego roku. 10 minut do godziny pierwszej, o 13:00 kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą. Tymczasem Bokka i Zero.

0: Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy. Borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.

0: Poradnik Giraud.
1: Pierwsza minęła, Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Ballady do słów Adama Mickiewicza, utwory organowe epoki romantyzmu, najpiękniejsze polskie pieśni i aria, także prawykonania najnowszych utworów i muzyczny hołd dla Mieczysława Karłowicza z okazji 150. rocznicy urodzin twórcy. Wszystko to mieści się w programie trwającego już w Krakowie Festiwalu Muzyki Polskiej. 22. edycja wydarzenia obejmuje koncerty w krakowskiej Filharmonii, a także zabytkowych świątyniach czy auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gwiazdą finałowego wieczoru 2 sierpnia będzie koreański wirtuoz skrzypiec Dayun Yu, finalista konkursu wieniawskiego sprzed 4 lat, a także laureat prestiżowego konkursu muzycznego Królowej Elżbiety Belgijskiej. Podczas najbliższego koncertu 26 lipca Sinfonietta Krakowia pod batutą Grzegorza Breinera wykona utwory z połowy XX wieku zarówno polskich twórców emigracyjnych, jak i kompozytorów europejskich. Zatrzymajmy się jeszcze w Krakowie, w Muzeum Inżynierii i Techniki. W zajezdni czeka na Was ogromna, wielowątkowa opowieść o tym, w jaki sposób odkrycia nauki i techniki zmieniały miasta na przestrzeni wieków. Znajdziemy tu i pierwsze starożytne systemy do liczenia, i pierwsze radioodbiorniki, czy modele samochodów. Wśród ciekawostek polskie prototypy, które nie doczekały się kariery na polskich jezdniach, ale dziś na pewno są ciekawostką. To jest wystawa stała, a wystawa czasowa, Kuchnia od kuchni, to równie fascynująca podróż przez czas, szczegółowo opowiadająca o tym, jak zmieniały się kuchenne sprzęty i obyczaje. Obie wystawy warto odwiedzić z dziećmi. Z dziećmi też trzeba zajrzeć do Ogrodu Doświadczeń, który czynny jest latem. To jeden z oddziałów Krakowskiego Muzeum Inżynierii i Techniki. A na koniec ulubiona księgarnia Warszawy, czyli plebiscyt, w którym być może co roku zabieracie głos. Tegorocznemu konkursowi towarzyszy cykl specjalnych wakacyjnych wydarzeń. To m.in. głośne czytania książek dla dzieci z dawnych lat. Jest okazja, żeby sprawdzić, czy to, co czytali rodzice albo dziadkowie, wciąż jeszcze ma moc. To w lipcu w księgarni Korekty. No i także tutaj są spotkania wokół serii książek Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. To spotkania połączone z grą karcianą, stworzoną na kanwie książek. Z kolei księgarnia Benz Zmiana zaprasza 22 lipca na spotkanie autorskie z Mają Szeptycką oraz oprowadzanie po jej wystawie. Jest to instalacja nawiązująca do samej księgarni i jej witryny.
2: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
1: Trzy po pierwsze, dzień dobry, Rafał Turowski. Do godziny 15 mam przyjemność nastawiać Was na chillout, a za chwilkę zaproszę na podróż w czasie do audycji Past Perfect.
2: Chillizet.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: Just Perfect.
1: 1970 rok wspominamy dzisiaj. 56 lat temu w Grand Hotelu w Sopocie otwarto pierwszą w Polsce dyskotekę, która była zaopatrzona w stroboskop, co było no, na miarę kraju czymś absolutnie wyjątkowym i ściągało na tę dyskotekę no, tych, których było na nią stać, powiedzmy sobie w największym skrócie. Dziewiąte Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wtedy odbyły się w Meksyku, a mistrzem świata została Brazylia. Zaglądamy na brytyjską listę przebojów. Na pierwszym miejscu 56 lat temu In the Summertime, pojawiający się dość często głównie w stacjach goldowych przebój Mango Jerry. All Right Now Free na drugim, Wonder of You Elvis Presley na trzecim, Lola the Kings na czwartym. Mieliśmy Up Around the Bend, Creedence Clearwater Revival na miejscu piątym, Something Shirley Bassey na siódmym, czy Love of the Common People Nicky Thomas na miejscu dziewiątym. Dzisiaj piosenka z miejsca 22. To był największy przebój Raya Stevensa. Dotarł na pierwsze miejsce listy Billboardu, a sam artysta rok później, czyli w 71. roku, za ten utwór otrzymał nagrodę Grammy. Piosenka jest zatytułowana Everything is Beautiful. Posłuchajmy.

krócej o tym, że wszystko ma również swoje piękne strony. Ray Stevens, wielki przebój lata 1969. Wspomnimy jutro mniej więcej o tej samej porze. Kwadrans o godzinie 1:00.

0: Bez, w tym wypadku Lilac, a nie Without, Max Stachasiuk w Chili Z w poniedziałkowe popołudnie. 22 minuty po godzinie pierwszej, Flight Facilities już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
11: Odważną decyzją, Roman.

0: Wrocławiu.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.

23 minuty do godziny drugiej. Mimo wakacji w pełni grają teatry. No w każdym razie teatromani, jeżeli chcą, to do teatru mogą się wybrać. Choć nie jest to aż tak bardzo proste jak w sezonie. Jeśli chodzi o Warszawę, Szekspir pod gwiazdami oraz Szekspir w parku. Jeden z tych Szekspirów, czyli ten grany w Wilanowie. Tam spektakle odbywają się wtedy, kiedy pozwala na to pogoda. Na przykład wczoraj, no ponieważ w Warszawie działo się, co się działo, przedstawienie może to i dobrze zostało odwołane, mówiąc ściślej przeniesione na czwartek. Ale także Szekspir i Sen nocy letniej do oglądania pod Zamkiem Królewskim w Warszawie na to przedstawienie w reżyserii Jakuba Krofty. Także zwracamy Waszą uwagę. Przez całe wakacje grają Och Teatr i Teatr Polonia. Dzisiaj zupełnie za darmo można zobaczyć na Placu Konstytucji Związek Otwarty Franki Ramy i Dario Fo. Spektakl w reżyserii Krystyny Jandy i Marii Seweryn z Weroniką Nockowską i Otarem Saralidze. Przedstawienie ukochane przez widzów na afiszu od 14 już ponad lat. Dzisiaj także do zobaczenia Ferdy Durkę w reżyserii Mariusza Malca oraz monodram Krystyny Jandy My Way. Do zobaczenia za rok Bernarda Slejda w reżyserii Tadeusza Kabicza, do obejrzenia w Teatrze Gudejko w gościnnych przestrzeniach 6 piętra w Pałacu Kultury w Warszawie. W czasie wakacji gra także, ale dopiero od piątku, Teatr Kamienica. Tam na afisz wraca naprawdę zabawna farsa w reżyserii Jerzego Bończaka, zatytułowana Petarda. To w Warszawie, a w Gdańsku 23 lipca startuje 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski i do Festiwalu Szekspirowskiego i do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego będziemy dość często zaglądać. Chill, nastaw się na letni chill out.

Z potwierdzonych gwiazd Bittersweet Festiwalu w Poznaniu 14 do 16 sierpnia. Między innymi Chet Faker, ale spodziewamy się także Toma Odela. U nas teraz Sydney Rose, a przed drugą jeszcze Daria ze Śląska.

0: Biedronka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
4: Po reklamie.

0: Druga minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: 71. urodziny będzie obchodził za dwa dni Pałac Kultury i Nauki. Najbardziej znany i najbardziej kontrowersyjny budynek stolicy. Zanim zaprosimy Was na specjalne wydarzenia zaplanowane na środę, chcemy polecić film, który od czwartku będzie można oglądać bezpłatnie na platformie Arte TV. Dokument Pałac Kultury, niekochany symbol miasta, ma szczególną narrację.
3: Jednym z najbardziej oryginalnych pomysłów reżyserki Jessiki Szczakie jest to, że narratorem pozostaje sam Pałac Kultury. Budynek mówi o sobie w pierwszej osobie i wspomina, że był prezentem, którego nikt nie chciał. Opowiada o swoim poczuciu odrzucenia, ale jednocześnie obserwuje, jak wokół niego zmienia się Warszawa. I właśnie ta perspektywa okazuje się niezwykle ciekawa, bo obok historyków pojawiają się ludzie, którzy dorastali w Pałacu Młodzieży.
2: Mówi Berenika Wyżykowska, nowi redaktorka naczelna polskiej wersji Arte TV. W filmie jest oczywiście mnóstwo ciekawostek.
3: Dowiadujemy się m.in., że o wysokości pałacu zdecydował balon ciągnięty przez samolot nad Warszawą. Poznajemy też historię zamurowanych pomieszczeń, odkrytych dopiero po kilkudziesięciu latach. Zajrzymy także do pałacowych podziemi. Poznamy ludzi, którzy od kilkudziesięciu lat opiekują się tym niezwykłym budynkiem. Najciekawsze jest jednak to, że ten dokument właściwie nie opowiada o samym pałacu, bo opowiada o nas. O tym, jak zmienia się pamięć, jak kolejne pokolenia nadają nowe znaczenia miejscom obciążonym historią.
2: Film będzie dostępny bezpłatnie od 23 lipca. Gotycka gorączka to opowieść o fascynacji mrokiem przeżywanej w blasku dwóch słońc. Jedno rozpala Amerykę Łacińską, drugie ma rozgrzać Wrocław. Mowa o wystawie towarzyszącej 26. Festiwalowi Filmowemu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. W studio BWA Wrocław zobaczyć będzie można filmy wideo, animacje, obrazy, fotografie, a także instalacje przygotowane przez osoby artystyczne pochodzące z Ameryki Łacińskiej i z Polski. Od prowadzonej w gotyckim kostiumie poważnej refleksji nad sprawami ostatecznymi po zabawę konwencją i cosplay. Taka czeka nas tutaj wycieczka. Wernisaż 24 lipca wieczorem o godzinie 19 będzie można zobaczyć performance Bez Przeznaczenia przygotowany przez uczestniczącą w wystawie twórczynię Marię Joranko. Tutaj posłuchamy m.in. dźwięków gitar, a w czasie festiwalu Nowe Horyzonty tę wystawę będzie można odwiedzać codziennie od 12 do 20. Festiwal, przypomnijmy, w tym roku od 25 lipca do 2 sierpnia. Zresztą po jego zakończeniu jeszcze gotycką gorączkę w studio BWA Wrocław będzie można oglądać do 23 sierpnia. Na koniec zaproszenie do kina Kosmos w Katowicach, które tego lata przypomina wspaniałe kreacje Robina Williamsa. Gdyby nadal żył, w tym roku obchodziłby 75. urodziny i z tej okazji w kinie Kosmos możemy zobaczyć trzy filmy, w których prezentował swój niesamowity talent. Drugim seansem w ramach cyklu Lato z Robinem Williamsem będzie Klatka dla ptaków i na ten seans zapraszamy jutro. Prelekcję przed seansem wygłosi Anna Gołkowska. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Kina Kosmos w Katowicach.
1: W pogoni za kulturą. Lato w kinie Z.
0: 4:04, dzień dobry. W tej godzinie naszego spotkania oprócz fantastycznej letniej muzyki będzie także konkurs taki popołudniowy, do udziału w którym już teraz zapraszam.
4: Nastaw się na letni chillout.

8 po drugiej, czas na konkurs taki popołudniowy. A z okazji wakacji nasze zestawy nagród są obfitsze niż zwykle. Piękny kubek od Chili Z, no bo wychodzimy z założenia, że nic nie gasi pragnienia w upały tak dobrze jak herbata gorąca. Szkoda, że upałów nie ma, no ale może będą. Nasza kompilacja nastaw się na Chill Out 19. Książka, to jak zawsze, Ziemowita szczerka Baciary z piekła rodem. I mam zestaw filmów z cyklu Ikony kina. Mnóstwo oglądania na letnie wieczory. Dzwonimy pod 321-321-500. Wybieramy sobie jedną kategorię spośród trzech przygotowanych jak zwykle. Czytam pytanie zawarte w tej kategorii i trzy możliwe odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną, mając jeden strzał. Kto chętny? 321-321-500.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: Piotr jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć Piotrze. Po raz pierwszy w konkursie takim popołudniowym, więc tym mocniej trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że nastrój dobry i wola,
2: tak jest.
1: I wola walki też.
2: Tak jest, wracam akurat z pracy, zawsze słucham waszego radia, także pierwszy raz zdecydowałem się zadzwonić. Mam nadzieję, że się uda.
1: Super. Piotrze, nie ma w tym konkursie przegranych, nawet gdyby nie poszło, od razu mówię, ale zestaw nagród podstawowy jest taki, że mam książkę Ziemowita Szczerka Baciary z piekła rodem, mam dla ciebie podwójną płytę, Nastaw się na chill out kubek i zestaw filmów z cyklu Ikony Kina do oglądania w letnie wieczory, albo każde inne. Dobra.
2: Super.
1: Kategorie mamy dzisiaj następujące. Kategoria na i, kategoria czynności i kategoria wakacyjna. Wybierasz sobie jedną, czytam pytanie, trzy odpowiedzi, wskazujesz poprawną. Jeżeli jest jakiś kłopot, zgłaszamy i próbujemy ten kłopot wspólnie rozwiązać w miarę możliwości.
2: Poproszę kategorię na i.
1: Dobrze. Piotrze, inkrementacja. Inkrementacja to jest A, zdobienie drewna metalem, czy też B, zwiększanie wartości o 1, czy też C, to jest spalanie zwłok.
2: To będzie trudne.
1: A nikt nie powiedział, że konkurs jest łatwy. Konkurs jest popołudniowy, ale łatwy on nie zawsze jest.
2: Tak jest. Wydaje mi się, że odpowiedź numer C odpada. Zastanawiam się między odpowiedzią A i B.
1: Dobrze.
2: Czy mógłbyś powtórzyć A i B?
1: Inkrementacja to jest zdobienie drewna metalami, czy też zwiększanie wartości o 1?
2: Postawię na odpowiedź A.
1: B.
2: Aj, prawie się udało.
1: To jest odpowiedź B. To jest zwiększanie wartości o 1. I to jest faktycznie trudne pytanie, a słowo, ono dość intensywnie, że tak powiem, funkcjonuje w informatyce, ale nie tylko, no bo na przykład, nie wiem, czy kojarzysz taki przedmiot do numerowania, taki stempel.
2: No właśnie nie, niekoniecznie, dlatego mi się to nie kojarzyło.
1: Jest taki stempel, że na przykład, nie wiem, stempluje się poszczególne strony. 1, 2, 3. I on się tam zmienia za każdym razem. No i właśnie to jest inkrementacja. On zwiększa o 1. To tak mówiąc w taki najbardziej analogowy sposób.
2: Teraz już będę na pewno pamiętał.
1: Cieszy mnie to. Dobra. Piotrze, płyta czy kubek?
2: Kubek poproszę.
1: Dobra. To na pamiątkę naszej rozmowy w takim razie i szerokiej drogi życzę.
2: Super, bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam.
2: I do usłyszenia.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchasz radia Chili Z.

0: Bleeding Gold, Wasia, właściwie Project, tak bym przeczytał. 23 minuty po godzinie 14. Maciek Ulewicz dzisiaj po godzinie 20. Zapraszam w imieniu Macieja do wysłuchania audycji Królewicz. A u nas muzycznie już za moment Softest Touch i Halit.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

To piękne wspomnienie sprzed 15 lat, Milo Zailoto. Do tej pory nikt nie wie, co to znaczy, no ale taka była, tak była zatytułowana ta piękna skądinąd płyta Coldplay. I jeszcze jedno wspomnienie, nie aż tak odległe, 2021 rok. No bardzo to będzie rozbrykane. Glass Animals w Chili Z za 18 minut trzecia.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w biegu.

0: wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
9: Po reklamie.

0: Trzecia się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To jest nowa atrakcja na wakacje, jeśli latem będziecie w górach, a ściślej w Wiśle i kochacie sport, a zwłaszcza narciarstwo, to już możecie odwiedzić nowe miejsce, o stworzeniu którego przez lata marzył Adam Małysz. To jego inicjatywa i pragnienie, które udało się zrealizować. W ubiegłym tygodniu otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa, które nosi imię legendarnego zawodnika. Gratka dla tych, którzy chcą poznać historię sportu, odkryć dziedzictwo Beskidów w tym obszarze i zobaczyć, jak nowoczesne technologie mogą opowiadać o pasji, determinacji i drodze do mistrzostwa, podkreśla oficjalny portal Wisły. Na wystawie znalazły się najcenniejsze trofea, 5 kryształowych kul, ale też kombinezony, gogle, podobno jest też słynna bułka z bananem. Oprócz biograficznych artefaktów dotyczących Adama Małysza, poznamy tutaj też życiorysy innych legendarnych narciarzy i sportowców z Beskidów. Muzeum zostało pomyślane tak, żeby było interesujące dla osób w każdym wieku. Są tutaj multimedialne i interaktywne eksponaty, do tego symulatory zjazdu i skoku na nartach. Beskidzkie Centrum Narciarstwa w Wiśle jest czynne od wtorku do niedzieli od 10 do 18. Poczuj ulgę, poznaj Olszynkę Grochowską. Pod takim hasłem Dom Sztuki działający na warszawskim Grochowie zaprasza osoby, które lubią spędzać czas w lesie, nawiązywać nowe znajomości, a przede wszystkim wspólnie tworzyć. To będzie cykl warsztatów i spotkań. W planie są spacery, praca z notesem do obserwacji oraz warsztaty hawciarskie, które poprowadzi Ewa Cieniak. Wszystko odbywać się będzie w rezerwacie Olszynka Grochowska. Nabór trwa teraz i potrwa do niedzieli 26 lipca. Udział jest bezpłatny. Więcej informacji i formularz, który należy wypełnić, żeby się zgłosić, znajdziecie na stronie Grochowskiego Domu Sztuki. A na koniec jeszcze nowy wakacyjny pokaz Muzeum Narodowego w Warszawie. Od wczoraj w Galerii Sztuki XIX wieku w sali Matejkowskiej obok Bitwy pod Grunwaldem prezentowanych jest 12 malarskich szkiców Jana Matejki z cyklu Dzieje cywilizacji w Polsce. To jest świetna okazja, żeby razem z XIX-wiecznym mistrzem malarstwa wybrać się w prawdziwą podróż w czasie do początków państwa polskiego. Matejko w Dziejach cywilizacji w Polsce nie ilustrował konkretnych wydarzeń, stosował raczej swobodną narrację i kompilował treści historycznych kronik, podkreślają kuratorzy pokazu, który już czeka na Was w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Dziś po południu i wieczorem pogodnie będzie na Śląsku Opolskim, na Śląsku Górnym, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Ziemi Świętokrzyskiej, na Mazowszu i na Białostocczyźnie. Poza tym pochmurno i w bardzo wielu miejscach zagrzmi, na przykład na Mazurach, na Warmii, w Wielkopolsce czy na Ziemi Szczecińskiej. 19 stopni w Gdańsku, 22 w Katowicach i w Warszawie, najcieplej dzisiaj 24 stopnie, maksymalnie w Krakowie.

0: lato w Kinizet.
1: 3 minuty po godzinie 3. Rafał Turowski, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dalszą część popołudnia spędzi z wami Alicja Myśliwiec, Holly Humberstone na dobry początek tej godziny.
2: Nastaw się na letni chillout.

Delicate Taylor Swift na antenie, czyli Z. Fascynujące zjawisko, nawet uniwersum ze świata popkultury, tak. Czterokrotna zdobywczyni Grammy, rekordzistka list przebojów, człowiek roku magazynu Time, bilionerka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób świata. A jej historia wcale nie jest prosta. Biografia Taylor Swift to opowieść o wyzwoleniu, o feminizmie, podróż w czasach późnego kapitalizmu, kryzysów i poszukiwań siebie. Jest protagonistką czy czarnym charakterem? Bo czy można nosić róż i mieć opinię? Czy można być wrażliwą piosenkarką i kierować multimedialnym, bilionowym imperium? Era Taylor Swift to jest pasjonująca biografia, książka Karoliny Sulej o jednej z ikon naszych czasów. Jeżeli zastanawiacie się, skąd ten fenomen i o czym jest ta historia, to pozycja absolutnie obowiązkowa. Zarówno dla miłośniczek i miłośników Taylor Swift, jak i dla wszystkich pasjonatów świata muzyki i kultury, którzy właśnie chcą wiedzieć więcej. A zresztą sama autorka, czyli Karolina Sulej, jest zadeklarowaną wielbicielką Taylor Swift. No i dzięki temu patrzy na nią w zupełnie inny sposób, to znaczy kreuje naprawdę wielowymiarowy portret wokalistki i kompozytorki, a o fenomenie rozmawia zarówno z fandomem, ale też z osobami ze świata muzyki, mediów, psychologii. No, takiego portretu Taylor Swift jeszcze nie było. Serdecznie zachęcam Was do lektury. Myślę, że to jest idealna propozycja na wakacje. Era Taylor Swift na antenie, czyli Z, a to już Play Me Dirty i Camp. Tak, gramy dla Was.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schroni

Nigdy nie będziesz sam, nigdy nie będziesz sama. Shawn Mendes tak zaśpiewał na antenie Chili Z. A u nas rekomendacje. Jeżeli szukacie takiej wymarzonej lektury, no to doradzają najlepsi z najlepszych. Doradzają autorzy, doradzają pisarze. Wskazali najważniejsze książki w historii. To nie jest typowy ranking od pierwszego do tam, nie wiem, setnego miejsca. Organizatorzy uznali, że wszystkie dzieła są równorzędne, bo znaczenie każdego dla literatury światowej jest absolutnie ogromne. A co w zestawieniu? Wojna i pokój, Anna Karenina, Zbrodnia i kara, Bracia Karamazow. Do tego jeszcze Proces, Ulises, 100 lat samotności, takie klasyki jak Wielki Gatsby, Duma i uprzedzenie, Hamlet, Boska komedia, Odyseja to tytuł bardzo na czasie, Iliada i W poszukiwaniu straconego czasu. I choć wszystkie książki z listy, jak powiedziałam, uznano za wyjątkowe, to jedna propozycja została wskazana jako najlepsze dzieło literackie wszechczasów. Don Quixot Miguela de Cervantesa. Powieść wyróżniono z uwagi na jej ogromny wpływ na rozwój literatury światowej, czyli taka pierwsza nowoczesna powieść. Jeżeli nie wracaliście długo do Don Quixota, polecam z całego serca. Gwarantuję, że niejednym wątkiem możecie być bardzo, ale to bardzo zaskoczeni. A co w Chili Z? Mapy gwiazd i Sorry Boys w taki rytm. Zbliżamy się do godziny 16:00.

To jest Radio Chili Z, Mapę Gwiazd i Sorry Boys, a ja wracam do Was z zaproszeniem absolutnie szczególnym, bo lada moment, 23 lipca zaczyna się kolejna, 26 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, a w programie mnóstwo dobra, prawie 300 filmów z ponad 90 krajów, no i same mocne punkty, tak można powiedzieć, bo już pierwszego wieczoru będziemy mogli obejrzeć Fjord Christiana Mungiu. No, fabuła triumfowała na festiwalu w Cannes. Opowiada o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. Jednej norweskiej od pokoleń i drugiej tworzonej przez religijną parę migrantów. Równolegle zaplanowano projekcję ostatniego konsjerża Gastona Solnickiego z Willem Dafoe w głównej roli, a także musical Aru, przybliżający codzienność społeczności Samów. Nie zabraknie takich filmów, które zostały bardzo ciepło przyjęte na najważniejszych zagranicznych festiwalach. Mam na myśli ostatni film, najnowszy w zasadzie, Pedro Almodóvara, czyli Gorzkie Święta. Będzie też papierowy Tygrys Jamesa Greya, na w sekcji Mistrzynie Mistrzowie, Dziennik Panny Służącej Rady Judego i Historie Równoległe Ażgara Faradiego. Do Wrocławia przyjedzie ponad 500 gości, wyobrażacie to sobie. Będą uznani twórcy, będą początkujący twórcy, z wszystkimi będzie można porozmawiać, będzie można wymienić się filmowymi wrażeniami. No i chyba to w tym festiwalu jest najważniejsze. Stwarzanie okazji do spotkania i przypomnienia sobie, że kino to sztuka, która porusza wtedy, gdy, no cóż, oglądamy te filmy razem.

0: poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Po reklamie.

0: 9.
1: Po pierwsze ochłodzenie, które jest bardzo ewidentnie odczuwalne. W poniedziałek grzmi w wielu rejonach, a z wyładowaniem towarzyszą opady deszczu, silne porywy wiatru. W zasadzie są takie dwa burzowe fronty atmosferyczne. Pierwszy od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Podolny Śląsk, a drugi jest nad Pomorzem. Padać będzie prawie wszędzie, tylko że to wiecie, jest taka pogoda, że słońce pojawia się i znika, więc trzeba być przygotowanym na każdy pogodowy scenariusz.
0: Lato w Chili Z.
1: Tak, tak, a lato w Chili Z to są najlepsze, to co nas zatrzymuje, to co pozwala wziąć głęboki oddech, mamy już na to swoje sposoby. Opowiemy m.in. o najlepszej książce na świecie.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: Wildfire, tak zaczynamy.

The Trouble With Us. Proszę bardzo, takie rzeczy na Antonie, czyli Z. To jest właśnie lato w letnim wydaniu. Jeżeli szukacie pomysłu na to, jak spędzić te wakacyjne popołudnia, myślicie sztuka, galeria, miejsce, gdzie można schować się przed zawirowaniami pogodowymi, no to ja śpieszę z podpowiedzią. Jesteś w sercu zmian, tak można powiedzieć, idąc tropem i tytułem wystawy, która trwa w tej chwili w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wystawę, którą warto zobaczyć. To jest nowa, międzynarodowa ekspozycja, która sprawdza, jak surrealizm łączył się z zaangażowaniem artystów w XX wieku. Zobaczymy pracę znanych i lubianych. Będzie Pablo Picasso, będzie Jean Miró, będzie Kasia Kobro, Jonasz Stern, ale przede wszystkim nie tylko obrazy, ale też kolaże, fotografie, archiwalia i dokumenty. Dokumenty, które właśnie pozwalają nam spojrzeć na surrealizm od trochę innej, niespodziewanej strony, czyli jak na projekt polityczny i emancypacyjny. Projekt związany z takimi ideami jak wolność, jak rewolucja, gdy faszyzm zyskiwał na sile, wybuchały wojny i światowe, i kolonialne, to surrealiści nie ustępowali, pozostawali radykalni w swoich wyborach i ideologicznych, i politycznych. No i była z tego taka globalna solidarność, co też jest niezwykle interesującym wątkiem w całej sprawie. Więc tak, to Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to Warszawa, a u nas na antenie, czyli Z, pyszne Ofelia i Vito Bambino. 16 minut po godzinie 16, czyli urodziny godziny.

0: To jest właśnie Radio Chili Z, Losing Touch, Frank Moody. A tak gramy dla Was po godzinie 16 na antenie Chili Z, ale to nie wszystko, będę miała niespodzianki po 17. Bilety na OFF Festival, no i co w NATO, te bilety być może czekają właśnie dla Was i na Was. Słuchajcie uważnie, słyszymy się za kilka chwil w tej sprawie.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca.

0: autopromocja.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wakacje w Beskidach z nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomicie. Ta kuchnia oraz relaks, wellness i spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
4: Do hymnu!
5: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
6: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie.
7: 14, 15, 16 sierpnia.

czyli moi drodzy, nastrój Kate Renata i Flow na antenie Chili Z. A to już kolejna przygoda, czyli Tokyo Rain Loaded Honey. To jest właśnie nasz sposób na udane popołudnie, nie tylko.

To Kirain w Chili Z. No, u nas lato, lato i to takie, wiecie, no lato na 100%. A dlaczego? No dlatego, że przygotowujemy się do letniego sezonu festiwalowego i to są takie podróże, podróże, które opierają się na czterech stronach świata. No bo czy wyobrażacie sobie, że Bollywood może mówić po niemiecku? Jeżeli nie, to mocno was zaskoczę. Historie o miłości, rodzinie, poszukiwaniu tożsamości mogą rozgrywać się nie w Mumbai, ale w sercu Europy. I dlatego Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu zaprasza do odgrycia Austro-Bollywoodu, czyli wyjątkowej sekcji poświęconej twórczości Sandeepa Kumara, reżysera, który brawurowo łączy coś, co pozornie jest niemożliwe, czyli z jednej strony mamy austriacką rzeczywistość, a z drugiej indyjską wrażliwość. No i mamy kino na styku kultur, języków i doświadczeń. Co jeszcze? Taika Waititi stał się najbardziej rozpoznawalnym na świecie maoryskim twórcą, ale kino rdzennych mieszkańców ma znacznie dłuższą historię, ma swój język, ma swoje sposoby opowiadania. Sekcja nie tylko Taika Waititi, czyli kino maorysów, przypomni, jak kinematografia wyrastająca z pamięci wspólnoty, z doświadczeń kolonizacji, z walki o ziemię i prawa do przedstawienia własnej historii z własnej perspektywy może do nas trafić dzisiaj. Bardzo ciekawe doświadczenie. Maorscy reżyserzy, filmowcy pytają też o to, kto ma prawo opowiadać ich historię, odpowiadają jednoznacznie ci, którzy przez pokolenia byli z tej historii wymazywani. Mocne kino w słusznej sprawie to wszystko w programie Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. A to już Iweniak, Dawid Podsiadło i Kasia Nosowska. Ach, pięknie gram dziś na antenie, czyli Z.

0: pijama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
7: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
8: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
7: Nawet tutaj musisz.
8: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
7: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
8: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
9: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
11: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno. Zaprasza.
12: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Niestety mamy do czynienia z pogodowym załamaniem. W tej chwili 18 stopni maksymalnie pokazują warszawskie termometry, ale uwaga, parasole mogą się przydać. Na południu w Katowicach i Krakowie stopni 17, 18 i też możliwe są burze. Na północy stopni 15, tam najchłodniej. Spodziewajmy się porywistego wiatru i właśnie wiatr będzie wiać wszędzie i sprawia, że ta odczuwalna temperatura jest dużo niższa. Ciśnienie na huśtawce, a biometr jest niekorzystny.

0: Lato w Chili Z.
1: Tak, lato w Chili Z. Uśmiechamy się do tego lata, bo to lato festiwalowe, to lato pełne wyjazdów, to lato koncertowe i przypominam, w tej godzinie będzie niespodzianka specjalnie dla Was, czyli bilety na OFF Festival.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.

Proszę bardzo, Safari i Piotr Zioła na antenie, czyli Z, a ja wracam do mojej niespodzianki o festiwal Katowice. Początek 7 sierpnia do 9 sierpnia będziemy się bawić. No, line-up jest imponujący. Jeszcze więc nie wiem, na który koncert bardziej mam się ochotę wybrać. To jest czas, żeby spotkać się z ulubionymi wokalistami, wokalistkami, z zespołami, ale to też czas, żeby odkrywać muzyczne wrażenia. Dajcie znać, dlaczego to właśnie do Was powinny trafić karnety, a w zasadzie karnet podwójny. Możecie zabrać jakąś ukochaną osobę, przyjaciela, żonę, męża, partnera, partnerkę. Tak, możecie zabrać, a co trzeba zrobić? Dać mi znać alicja.myśliwiec@z.pl no i przekonać mnie, pisząc, co najbardziej offowego zrobiliście w swoim życiu. Czekam, no i będę to szybciutko rozstrzygać. Katowice Off Festival, bilety tylko u nas, tylko na antenie, czyli Z. Co ja mówię? Nie bilety, karnety.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chili Z.
5: Wakacje w Beskidach z Nutą Orientu? Odpocznij w Papuga Park Hotel Wellness Marrakesh & Spa w Bielsku-Białej. Basen, jacuzzi, grota solna, ogród, kawiarnia i górskie szlaki tuż obok. Papuga Park Hotel. Znakomita kuchnia oraz relaks w Wellness i Spa. Rezerwuj pobyt na papuga.pl.
1: Po reklamie.

Clementine, czyli Zed. No ja niewielu rzeczy w życiu jestem tak pewna, jak tego, w jakim wspaniałym gronie spotkamy się podczas OFF Festiwalu w Katowicach. Przypominam, ta impreza między 7 i 9 sierpnia i dzisiaj z wielką przyjemnością przez cały popołudnie, w zasadzie nawet przez cały tydzień będę dzielić się z Wami tym, co najcenniejsze, czyli no możliwością wzięcia udziału w tym festiwalu. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie maile. Powiem szczerze, wzruszyłam się czytając Wasze historie. Numerem jeden, nie będę gołosłowna, okazuje się Martyna, która wspomina rok 2017 i rekomendacje przyjaciół, którzy zakochali się i zachwycili OFF festiwalem. Sama nie wiedziała, czego się spodziewać, ale to, co przeżyła, zmieniło życie bezpowrotnie. Martyno, no ja jakby nie mogę nie powiedzieć tak. Nie będę wchodzić w szczegóły tej historii, ale to jest historia o miłości do muzyki i nie tylko. O emocjach, które muzyka wywołuje. No i kiedy Martyna wspomina ten peron katowickiego dworca, gdzie stała za łzami w oczach, a całe wzruszenie dało wyraz wszystkim emocjom, które rodziły się tamtego dnia i potem jeszcze później. No, Martyna mówi krótko, karnet musi trafić do mnie. Martyna, oczywiście tak, karnety do ciebie wędrują. Kolejna szansa, żeby zdobyć swój karnet na OFF Festival. Już mówię, jutro między godziną 16 a 17 również na antenie Radia, czyli Z. A to już American Beauty, Big Peak. Krótko na temat treściwie muzycznie, czego chcieć więcej.

0: rozniecania ognia.
1: Bardzo lubię ten kawałek Moniki Brodki. Sadza. Kiedyś w sieci Monika Brodka miała też taki profil Monia Monci i tam dzieliła się swoimi przepisami na taką kuchnię z czterech stron świata. Zresztą przepisy były na tyle skuteczne, że i sama zaczęłam próbować. Więc wiecie, to jest wszystko kwestia tylko odpowiedniej zachęty. Jeżeli nie macie pomysłu na to, jak spędzić to poniedziałkowe popołudnie, no to ja mam pewną podpowiedź. Za wszelką cenę ekranizacja powieści Harlana Cobena podbija Netflix, wspina się na szczyt rankingu najchętniej oglądanych seriali, no i rusza miliony widzów. Tak, tak. W centrum historii jest ojciec skazany za zabójstwo własnego syna, który odkrywa, jak się domyślacie, że chłopiec może wciąż żyć, no i to wystarczy, żeby zacząć desperacką walkę o poznanie prawdy. Serial wciąga z odcinka na odcinek coraz mocniej, a w rolę głównego bohatera wciela się Sam Worthington, znany m.in. z serii Avatar. No i jego bohater jest iście magnetyczny, zresztą drugi plan prezentuje się całkiem nieźle. No i to jest już kolejna produkcja, która powstała w ramach współpracy pisarza z platformą Netflix. Mamy wiele popularnych ekranizacji jego książek. No a miłośnicy dobrze wiedzą, że jego historie rzadko prowadzą do oczywistych zakończeń, więc cóż, no, chce się więcej i więcej. Hometown Gloria Delta, muzyka prowadzi nas prosto do 18 w Chili Z.

Jordi. Okay.

0: mama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła 18. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Lektura w miłym otoczeniu zieleni i towarzystwie osób, które kochają czytać i rozmawiać o dobrych książkach. Tak można spędzić niedzielę w Warszawie. Zapraszamy na letnie czytanki wydawnictwa naukowego PWN do kawiarni Przystań w porcie Czerniakowskim. Dwa najbliższe spotkania będą dotyczyć książek o sztuce.
3: Przygotowaliśmy różne aktywacje w trakcie tych dwóch specjalnych spotkań, letnich czytanek. Sami też mamy bogate portfolio publikacji z obszaru sztuki, więc zdecydowanie będzie z półeczki w kawiarni Przystań możliwość wzięcia książki.
2: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak Katarzyna Nowak, dyrektor wydawnicza PWN.
3: Ja osobiście polecam książkę Nieobce o wspaniałych dziełach, które trafiły różnymi drogami do Polski i od wielu lat znajdują się w kolekcjach zbiorów muzeów państwowych w Polsce, ale również polecam lekturę książki profesora Kasperowicza Jak myśleć o sztuce.
2: I do tego, by rozmawiać o sztuce, na pewno będą nas te lektury i oba spotkania inspirować. Zapraszamy 26 lipca i 2 sierpnia do kawiarni Przystań w porcie Czerniakowskim o 10.30. Stacja Kraków, przystanek zajezdnia. Przypominamy o tym, że w Muzeum Inżynierii i Techniki czeka na Was ogromna, wielowątkowa opowieść o tym, w jaki sposób odkrycia nauki i techniki zmieniały miasta na przestrzeni wieków. Znajdziemy tutaj i pierwsze starożytne systemy do liczenia, i pierwsze radioodbiorniki, czy modele samochodów. Wśród ciekawostek polskie prototypy, które nie doczekały się kariery na polskich jezdniach, ale dziś na pewno stanowią ciekawostkę. To wystawa stała, miasto, technoczułość, a wystawa czasowa, kuchnia od kuchni, to równie fascynująca podróż przez czas, szczegółowo opowiadająca o tym, jak zmieniały się kuchenne sprzęty i obyczaje. Ambient i jazzową improwizację łączą Piotr Chęcki, Piotr Kaliński i Jacek Prościński. Swoje trio nazwali Hinode Tapes. Hinode to po japońsku wschód słońca, a to słowo użyte w tytule grupy ma odnosić się do nowego muzycznego otwarcia. Po świetnie przyjętej trasie koncertowej w Japonii i premierze najnowszego albumu Ita przyjeżdżają do Sopotu i dziś wieczorem dadzą koncert w parku na Gojki 3. Tutaj trwa Songwriter Festival Sopot. Przypomnijmy, że koncerty odbywają się w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Startują o 20, a wstęp na nie jest wolny.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Trinidad.
0: No i proszę bardzo, 2 minuty po 18, a my zamierzamy trochę poraniuchować, trochę pooglądać, trochę poplanować, no i sprawdzić, jak mają się kina planerowe, kina pod gwiazdami. No, pogoda może im nie sprzyja, no ale co, pogoda dla kina zawsze jest dobra.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: A to już True Love Midnight Mystery Club. Właśnie tak gramy dla Was 3 minuty po godzinie 18.

Heavy Man i Jungle na antenie Chili Z. Kino plenerowe zapowiadałam, do tematu wracam z dużą przyjemnością, tym bardziej, że chodzi o kino letnie w stronę zachodzącego słońca. Genialny projekt Kinoteki. Kino w sercu wielkiego miasta z widokiem na Pałac Kultury, tuż obok Dworca Centralnego. No czego chcieć więcej? Pokazy to są oczywiście filmy, ale też wydarzenia towarzyszące, a repertuar no totalnie różnorodny. Obejrzeliśmy już Noce i Dnie. Był film Winterberga na Rauszu, było Silent Disco, no a czas na Bałtyk. Już jutro razem z reżyserką kina dokumentalnego Igą Lis udamy się właśnie do Łeby. Gorąco Wam polecam ten film dokumentalny, bo to jest niezwykła historia kobiety, która prowadzi smażalnię ryb. No i pani Miecia to jest człowiek instytucja, to kobieta ikona. Ale ten film dokumentalny to jest przede wszystkim historia o tym, co w naszym życiu najważniejsze. O wsparciu, o pasji, o tym, że czasami warto się zatrzymać w codziennym zabieganiu i zwracać uwagę na ludzi, którzy tak wiele kolorytu nadają miejscom, wydarzeniom. No, na mnie ten film zrobił bardzo duże wrażenie, więc dlatego tym bardziej polecam go Waszej uwadze. Już jutro Bałtyk Igi Lis, projekcja w ramach kina zachodzącego słońca.

0: Turn it up i Ano 3 na antenie, czyli Zeta u nas lato, lato. Będziemy podróżować po polskich miastach, bo jak się okazuje, jeżeli chodzi o city breaki, to właśnie je wybieramy najczęściej z dużą satysfakcją, a wzywać będzie nas Kraków, bo tam rządzi Andy Warhol, ale więcej już niebawem.
1: Czyli Z, nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota

0: zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł, montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

Today Muramasa na antenie Chili Z, a ja obiecywałam, słowa dotrzymuję, zabieram Was do Krakowa. Od 7 sierpnia Krakowski Pałac Sztuki gości wystawę Andy Warhol od linii do legendy. A tam prace ikony Pobartu, które będzie można oglądać do 27 sierpnia, czyli mamy na to 3 tygodnie. Ponad 60 oryginalnych dzieł, wczesne rysunki, unikatowe tkaniny, legendarne sitodruki, a nawet polaroidy i pionierskie eksperymenty cyfrowe. No i to jest też okazja, żeby zobaczyć te eksponaty, które no właśnie nie były nigdy w Polsce prezentowane. I co ciekawe, twórcy wystawy odnoszą się do hasła, gdy Andy Warhol wypowiedział prorocze słowa: w przyszłości każdy będzie sławny przez 15 minut. A Piotr Gonak, kurator wystawy, zauważa, że ta przyszłość dzieje się właśnie teraz, w erze algorytmów, smartfonów noszonych w kieszeni. Więc dlaczego w czasach, gdy słowo mierzy się sekundami uwagi, prawdziwa legenda wciąż przytrafia się niewielu? Dobrostan, Natalia Kukulska, to ode mnie muzycznie w sam raz na udane popołudnie.

Ja nazywam się Alicja Myśliwiec i bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas ze mną i z Chili Z. Z dobrych wiadomości słyszymy się już jutro o tej samej porze, czyli punktualnie po godzinie 15. Ja to już Klein i Water Flow. Tak, żegnam się z Wami.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad Jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki elektroswing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. Już dziś od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciek Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.

Dzień dobry, dobry wieczór, Maciek Kulewicz. Witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia Chili Z. Dzisiaj do godziny 22 posłuchamy dużo ciekawych historii. Pojawią się nowi artyści, nigdy wcześniej nie prezentowani. Kilka premier, takich premier singlowych, na które bardzo przynajmniej ja czekałem. Pojawią się również ciekawostki i coś sympatycznego dla wszystkich fanów George'a Michaela oraz dla wszystkich fanów zespołu Depeche Mode. Brzmi to może trochę dla niektórych dziwnie ze względu na to, że przy całym szacunku do tych wykonawców oczywiście rzadko oni pojawiają się w wersjach oryginalnych w Królewiczu. No ale dzisiaj tak będzie. Będzie dużo soulu i będzie to takiego dużo soulu nowoczesnego, troszeczkę oczywiście podkręconego elektroniką. No będzie oczywiście bossa nova, będzie samba, to jest brazylijski obowiązek Królewicza. No i kilka zupełnie nowych utworów. No właśnie. Charlie Gere i Madonna. Ta popowa piosenka otworzyła dzisiejszego Królewicza. Za chwilę Charlie Gere pojawi się ponownie w swoim najnowszym hicie, no ewidentnie hicie So Good, który ja w zeszłym Królewiczu prezentowałem i który nazwałem takim właśnie podkręconym skrzyżowaniem bardziej popowego Jamiroquai z zespołem Maroon 5. Ciekawy jestem, czy się ze mną zgadzacie w tej kwestii. No Charlie Gere to taka nowa gwiazdka, czy ewentualnie już prawie gwiazda. Niedługo jego kolejna epka gra na saksofonie, śpiewa tak jak słyszeliście. No jest to rzeczywiście pop, jest to pop chwytliwy, mający bardzo duży potencjał przebojowości i dlatego mi piosenka My Madonna przypadła do gustu, chociaż jest gdzieś tam dla mnie na granicy. No to jest coś takiego jak Sophie Tucker, też jest na granicy, ale tej granicy nie przekracza, aczkolwiek te granice są, wiadomo, bardzo, bardzo różne. Więc ciekawy jestem całości tej nowej epki Charlie Gere, ale trzeba na nią poczekać jeszcze, dwa miesiące prawie. Więc dobrze, teraz Charlie Gere w nowym utworze, gorącym utworze So Good, później pojawi się nowa brytyjska grupa, taka afrykańsko-brytyjska i to jest kolejny zespół, który właśnie tworzy taką fuzję muzyki trochę jazzowo-soulowej i afrykańskiej. Ten zespół nazywa się Ifulki, skądinąd przeurocza nazwa i piosenka o tytule Something Greater. I trzecim nowym zupełnie utworem w dzisiejszym Królewiczu będzie premierowa piosenka formacji Alabama Shakes. No, Brittany Howard w znakomitej formie. I Feel Hope Coming, ten utwór już miał swoją premierę w Królewiczu. Z przyjemnością prezentuję go ponownie. Królewicz w Chili Z.

0: Kradzisz w Chili Z.
1: W audycji Kradzisz po raz pierwszy zabrzmiał brytyjski zespół i Fulki z piosenką Something Greater, wcześniej Charlie Gear w najnowszym hicie So Good oraz nasza kochana Brittany Howard z formacji Alabama Shakes z piosenką I Feel Hope Coming. No i teraz nadszedł czas na klimaty, na rytmy, na przestrzenie brazylijskie. No, można już tak chyba absolutnie bez problemu powiedzieć, że tego lata i tego przedlata, czyli tej wiosny, w audycji Królewicz trwa nieustający festiwal muzyki brazylijskiej, bo rzeczywiście bardzo wielu wykonawców brazylijskich pojawiło się, i tych klasycznych, i tych zupełnie nowych, i tych uprawiających po prostu klasyczną sambę i bossanowe, i ich współczesne odmiany. Tutaj można by wymieniać i wymieniać. Stałe słuchaczki i stali słuchacze audycji Królewicz i Radia Chili Z doskonale wiedzą, o kogo chodzi, chociażby Julia Mestre, którą kochamy bardzo, chociażby Lucas Santana i wielu, wielu innych. No i teraz nadszedł czas na Flávia Coelho. Tak, Flávia Coelho to artystka, którą być może znacie, ponieważ pojawiała się w Polsce chociażby na festiwalu Skrzyżowanie Kultur. No, cudowna dziewczyna o głosie, jakby, który niesie jakąś niezwykle pozytywną energię. Ja jestem zachwycony jej muzyką i zamierzam w najbliższych Królewiczach, zgodnie z tradycją, że lato 2026 w Królewiczu upływa pod znakiem Brazylii, przedstawić wam fragmenty jej dyskografii. Mam jej 5 płyt i z przyjemnością zaprezentuję fragmenty właśnie tych znakomitych albumów. No i nie tylko, ale to za chwilę, to będzie niespodzianka dzisiaj w Królewiczu za jakiś czas. Teraz sięgnąłem po ostatni album Flávii, który nazywa się Ginga albo Jinga i pochodzi z roku 2024, ale tak jak wspomniałem, Flávia Coelho pojawi się jeszcze w zupełnie nowym nagraniu, w najnowszym nagraniu i to w bardzo zaskakującym nagraniu. Ale zanim to nastąpi, to właśnie chciałem wam pokazać jej taką typową, oryginalną, własną twórczość i jej autorskie płyty. Bardzo proszę, z płyty Jinga Flávia Coelho w utworach Lapa, Mama Santa oraz Nordestina. Mam nadzieję, że idealnie wpasuje się to w wasze nastroje albo wam te nastroje poprawi. Flávia Coelho.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz słuchaliśmy fragmentów ostatniej płyty artystki, która nazywa się Flavia Coelho. Jest oczywiście Brazylijką. Co prawda jakiś czas temu przeniosła się do Paryża i tam śpiewa, gra, koncertuje i robi to po prostu znakomicie. My słuchaliśmy fragmentów jej ostatniej płyty z roku 2024. Ta płyta nazywa się Ginga, ewentualnie Ginga albo Ginga. Bardzo proszę wszystkich znawców brazylijskiej odmiany języka portugalskiego, proszę poprawcie mi, napiszcie do mnie, jak powinienem prawidłowo wymawiać tę nazwę, bo uwielbiam wymawiać nazwy portugalskie. Sprawiają mi one naprawdę dużo, dużo radości, aczkolwiek nie władam tym językiem, niestety, na czym bardzo żałuję. No i cóż, mogę tylko powiedzieć, że wszystkim tym, wszyscy ci, którym tego typu muzyka służy, którym jest po drodze z takimi właśnie brazylijskimi rytmami, no to zapraszam na kolejne audycje Królewicz, ponieważ dyskografia Flavii Coelho liczy 5 płyt. Ja te wszystkie 5 płyt posiadam. I tak zaczęliśmy od najnowszej, od ostatniej i skończymy na pierwszej i podobnie będzie z wykonawcą, który za moment się również pojawi w audycji Królewicz. Natomiast ja tylko jeszcze uprzedzam, że Flavia w piosence specjalnej, w niezwykłym coverze pojawi się już za moment i będzie to zapowiedź równie bardzo intrygującej i ciekawej płyty pewnego, no właśnie, francuskiego zespołu. A teraz w Królewiczu czas na Toko. Tak, Toko pojawiał się wielokrotnie. Słuchaliśmy wszystkich płyt z dyskografii tego uroczego brazylijskiego gitarzysty, wokalisty i kompozytora. Toko również, podobnie jak Flavia Coelho, przeniósł się do Europy, tylko on znalazł sobie miejsce we Włoszech i tutaj na specjalne życzenie paru słuchaczy i słuchaczek chciałbym wrócić do płyty, która nazywa się Riviera i również pochodzi, tak jak płyta Flavii, z roku 2024, aczkolwiek nowych rzeczy Toko słuchaliśmy chociażby wspólnie z działalnością zespołu Stone Incorporated, czyli Stone Inc. No ale tak jak powiedziałem, na specjalne życzenie wracam teraz do tych takich delikatnie płynących, takich spokojnych, podskórnie pulsujących, uspokajających, fantastycznych piosenek. No naprawdę jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem tych artystów brazylijskich, którzy grają, śpiewają tak jakby po prostu oddychali. Toko i Guairu, albo Guairu, albo Guajiru. Pojawi się ten tekst w piosence. Luz de Bahia, no to przynajmniej to rozumiem, że to jest światło zatoki, przynajmniej tak mi się wydaje, oraz utwór zatytułowany Domingo. To Toko w Królewiczu z płyty Riviera.

0: Chili Z.
1: W audycji Królewicz grał i śpiewał Toko, a teraz, tak jak obiecywałem na początku, ponownie zaśpiewa nam Flavia Coelho, ale w zupełnie innym repertuarze i zaskakującym wręcz repertuarze. Ja chyba nikomu nie muszę ze słuchaczek i słuchaczy Radia Chili Z przedstawiać ze francuskiego zespołu Nouvelle Vague. Zespołu, który od lat działa na rynku, zespołu, który zrobił wielką karierę za pomocą jednego fantastycznego patentu. Wykorzystując akustyczne brzmienia właśnie samby i bossanowy, postanowił odkurzać różne przeboje zespołu z lat 80. i 90. i robić to właśnie w formie akustycznych ballad. No, bardzo wiele płyt. Płyty są bardzo dobre, wersje są zaskakujące i bardzo czasami bardzo zaskakujące i urocze. No i powiem tylko tyle, że niedawno cieszyliśmy się taką płytą Should I Stay or Should I Go, która zawierała między innymi właśnie takie bossanowowate i czasami właśnie zaskakujące covery takich zespołów jak ABC, The Dore Life, Blondie, czy chociażby uwielbianego w Polsce i nie tylko zespołu Depeche Mode. No i cóż mogę wam powiedzieć? Mogę wam powiedzieć to, że następną płytą formacji Nouvelle Vague będzie album w całości poświęcony piosenkom z repertuaru zespołu Depeche Mode. Więc myślę, że może to być bardzo ciekawa historia. Na tej poprzedniej płycie znalazła się piosenka People Are People, którą dzisiaj również zaprezentuję, ale zaczniemy tę prezentację od piosenki Never Let Me Down w wykonaniu właśnie zespołu Nouvelle Vague i Flavii Coelho, która w zupełnie inny sposób zinterpretowała ten transowy, mroczny poniekąd utwór. Tutaj mamy zupełnie inne podejście. I trzecią piosenką w tej serii piosenek Depeche Mode wykonywanych przez innych wykonawców będzie utwór Love in Itself w wykonaniu polskiej formacji, nieistniejącej już formacji IMTM. Kiedyś ukazał się w Polsce taki znakomity krążek A Tribute to Depeche Mode, na którym to właśnie albumie różne polskie zespoły interpretowały po swojemu wielkie przeboje formacji Depeche Mode. No i trójmiejski zespół IMTM również w tym uczestniczył. Nie ukrywam, że ja również w tym uczestniczyłem i robię to chyba po raz pierwszy, kiedy prezentuję piosenkę własnego zespołu, który już nie istnieje. I powiem wam tak, że mimo upływu tylu lat, bo to był chyba rok 1998 bądź 1999, piosenka Love in Itself w wersji zespołu IMTM brzmi, wydaje mi się, bardzo świeżo i intrygująco. Ciekawy jestem w ogóle, czy rozpoznacie ten utwór. No i jak wam się podoba? Bardzo proszę, napiszcie maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl. Jak wam się podobają te wykonania i te interpretacje piosenek zespołu Depeche Mode, takich jak Never Let Me Down, People Are People czy Love in Itself?
0: Królewicz w Chili Z.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.

Na początku dzisiejszej audycji Królewicz obiecywałem, że w programie audycji znajdzie się coś dla fanów zespołu Depeche Mode. Właśnie to się odbyło. Jak również dla fanów George'a Michaela. Jakkolwiek mogłoby to brzmieć naprawdę bardzo, ale to bardzo radykalnie czy rewolucyjnie, jeżeli chodzi właśnie o tę audycję. No ale to właśnie teraz będzie miało miejsce. Ponieważ była taka piosenka, którą kiedyś George Michael wykonywał wraz z wielką Aretą Franklin i to był wielki, wielki przebój. Pamiętacie tytuł? Oczywiście. Ten utwór nazywał się I Knew You Were Waiting. Fantastyczna soulowa piosenka, znakomity duet. No i wyobraźcie sobie, że teraz no, nie będzie śpiewał George Michael i Aretha Franklin, tylko Michel Deoncello i Cynthia Erivo. Ta piosenka, którą za moment usłyszycie premierowo w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z, jest piosenką zwiastującą nadejście kolejnego albumu Michel Deoncello, który to album nazywa się Synonym. Ten album ukaże się na początku października. To jest trzecia płyta Michel Deoncello nagrana dla firmy Blue Note Records. Jest to płyta wielkich, wielkich duetów. Każda piosenka to duet. Na tej płycie, oprócz oczywiście znakomitych producentów, Michel Deoncello, która przecież sama jest boginią, która sama jest wielka, otacza się niesamowitymi artystami właśnie. Oprócz Cynthia Erivo, między innymi Chaka Khan będzie na tej płycie. I będzie Cat Power. No słuchajcie, no ta płyta zapowiada się po prostu znakomicie, fantastycznie. Ja mógłbym wymieniać i wymieniać tutaj nazwiska, które na tej płycie nastąpią, no ale w sumie poczekajmy jeszcze troszeczkę, kiedy doczekamy się do premiery. Na razie to jest pierwszy zwiastun tej płyty. Ta płyta zapowiada się fantastycznie, ponieważ wersja tej piosenki jest dla mnie przeurocza. No i teraz zgodnie z moją tradycją, jeżeli mam do czynienia z Cynthia Erivo i z Michel Deoncello, od razu sięgam po ich poprzednie dokonania. I po piosence I Knew You Were Waiting, bardzo ciekawy jestem waszej opinii na temat tego utworu, pojawi się Michel Deoncello z utworem Virgo, który pochodzi z płyty The Omnicord Real Book, który to album przyniósł Michel Deoncello oczywiście statuetkę Grammy. A zaraz po tej piosence pojawi się Cynthia Erivo, która przecież intensywnie udziela się wokalnie w wielu projektach. Już nie mówię o filmach z serii The Wicked, ale mówię o płytach Jeffa Goldbluma i Mildred Snitzer Orchestra. I na właśnie ostatnim albumie Night Blooms Cynthia Erivo z Jeffem Goldblumem zaśpiewała utwór If I Only Had a Brain. Więc bardzo proszę, posłuchajmy. Królewicz w Chili.

I knew you were waiting for me. Michel Deoncello i Cynthia Arrival. No, bardzo jestem ciekawy waszych opinii. Bardzo proszę, maciej.ulewicz@czyliz.pl. maciej.ulewicz@czyliz.pl. No, z takiego dziennikarskiego obowiązku przypominam mój adres mailowy i nie ukrywam,

0: to chciałem wam teraz w audycji Królewit pokazać różne oblicza tego soulu. Trzy płyty, które niedawno się ukazały, to są płyty z wiosny i nawet z wczesnego lata, pokazują, jak różny może być współczesny soul, neo-soul czy retro-neo-soul. I wybrałem do tej prezentacji trzech artystów absolutnie różnych, no ale gdzieś ta wrażliwość i ta dusza łączy ich razem. Bardzo proszę, Obon Jair i utwór Just Cool z płyty Paradise Now. Skądinąd tylko dodam, że właśnie ukazała się specjalna wersja tej płyty z dodatkowymi utworami i z dodatkowymi wersjami utworów znanych z pierwszego albumu. Znakomite, bardzo polecam. Właśnie Just Cool ma już swoje dwie wersje. No później pojawi się tak długo oczekiwana przez nas Jill Scott, no królowa muzyki soul z płyty To Whom This May Concern, ze znakomitym utworem Lifting Me Up. Ja mam nadzieję, że ten utwór właśnie spowoduje w was pewien lifting, że wstaniecie z waszych sof, kanap, podłóg, krzeseł czy foteli i zaczniecie po prostu tańczyć. No i nasz cudowny, melancholijny Tivayo, ale tutaj z takim bardzo konkretnym przekazem muzycznym, Mama Gave Me The Will. Przypominam, że to jest trzeci album Tivayo i ta płyta jest absolutnie, no według mnie, znakomita. Wyprodukowana przez Adriana Quesadę, no po prostu nie mogło być inaczej. Trzy różne oblicza współczesnej muzyki soul w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z.
1: Królewicz w

0: Królewicz w Chili Z.
1: Obon Jayar, Jill Scott i Tivayo to współcześni, fantastyczni artyści soulowi, pokazujący nam różne odmiany i oblicza tej cudownej muzyki. No i pozostaniemy w klimatach soulowych, ale pozostaniemy tak w klimatach tak bardzo autorskiego soulu, o ile mogę się tak wyrazić. Oczywiście, że mogę, bo właśnie się wyraziłem. Moje drogie, moi drodzy, na początku audycji mówiłem o premierach, więc tak, mieliśmy już premierę Flavii Coelho, która śpiewała nam wielki przebój formacji Depeche Mode wraz z zespołem Nouvelle Vague. Mieliśmy Michelle Dioncello i Cynthia Erivo śpiewającą słynny cover I Knew You Were Waiting For Me. No i teraz nadszedł czas na przeuroczego soulowego artystę, który nazywa się Jordan Rakey. To nowozelandczyk-australijczyk, który od jakiegoś czasu rezyduje oczywiście w Londynie, którego płyty, takie jak na przykład What We Call Life, Origin czy ostatnia płyta The Loop, są fantastyczne i bardzo często prezentowane w audycji Królewicz. No ja to nazywam takim rzeczywiście bardzo autorskim trip soulem, ponieważ ta muzyka jest niezwykle delikatna i bardzo, bardzo autorska. Jordan Rakey tworzy muzykę, która działa na zmysły, która porusza, a gdzieś jakby przemyka poniekąd obok. No i właśnie mamy do czynienia w tej chwili z najnowszą piosenką. Premiera w Królewiczu na antenie radia, czyli Z utwór, ma tytuł Enemies. Ciekawy jestem, jak wam się spodoba, no ale nie byłbym sobą, gdybym oczywiście nie sięgnął od razu do poprzedniej płyty The Loop, która swego czasu bardzo nam się podobała. I do tej prezentacji wybrałem oczywiście kolejne dwa utwory, tak żebyśmy mieli taki wgląd w trochę więcej muzyki tworzonej przez Jordana Rakey, bo przypuszczam, że wśród dzisiejszych słuchaczek czy słuchaczy znajdują się takie osoby, które być może po raz pierwszy usłyszą o tym przesympatycznym artyście. Bardzo proszę. Najnowsza piosenka Jordan Rakey i Enemies oraz dwa utwory z jego poprzedniego albumu zatytułowanego The Loop, Freedom oraz State of Mind.

0: w Chili Z.
1: Przed chwilą w audycji Królewicz słuchaliśmy najnowszej oraz troszeczkę starszych piosenek Jordana Rakei. Nowa płyta już wkrótce. Piosenka Enemies jest właśnie zwiastunem tego nowego albumu, tego przesympatycznego artysty pochodzącego z Nowej Zelandii i Australii. No tak właśnie trochę. No i cóż, moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj festiwal premier, festiwal muzyki brazylijskiej i festiwal różnych odmian soulu powoli dobiega końca. Ja wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, bardzo wam dziękuję za waszą obecność, za waszą uwagę i za to, że wspólnie te wieczory są naprawdę fantastyczne, bo słuchamy dobrej muzyki, wspólnie się nią dzielimy. Na zakończenie chciałbym wrócić do takiej pięknej płyty z wiosny tego roku. Jak wiecie, mam, można powiedzieć, stały dostęp i wgląd, oto moje nowe ulubione słowo, wgląd w duńską scenę jazzową. I właśnie z Danii pochodzi świetny saksofonista Jan Harbeck. To jest już kolejna płyta, którą prezentuję w Królewiczu. Tym razem Jan Harbeck Quartet i Conversation. Wiosną słuchaliśmy jej w całości. Teraz z przyjemnością wracam do tego albumu. Trochę przydymionego wnętrza, trochę fantastycznego saksofonu i takiego spokoju, który sączy się z tych kompozycji. Ten utwór, który zakończy naszego dzisiejszego Królewicza, ma tytuł Od One Out. A mi nie pozostaje nic innego, jak tylko się z wami pożegnać. Zaprosić oczywiście na kolejną audycję, która już w najbliższy czwartek. Również zaprosić na naszą stronę player.chiliz.pl, na której to stronie możecie odsłuchać sobie ponownie wszystkie audycje Królewicz właśnie w formie podcastu. No i cóż, ja zapraszam na najbliższą, gdzie będziemy kontynuowali oczywiście soulowo-brazylijski festiwal, ale znajdą się również kolejne cudowne nowości i tak, życząc wam spokojnej nocy, zapraszam do wysłuchania kompozycji Jana Harbecka Od One Out. Maciej Kulewicz, dobranoc, do usłyszenia już wkrótce.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. Chillout. Chillout. Chillout. Chillout. Chillout. Chillout. Chillout. Chillout.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

till it seemed you'd gone. But here you are with the dawn.